0: tych merytorycznych, rzetelnych pracowników w urzędzie, których jest zdecydowana większość, i zapewnienie im komfortowych, luksusowych warunków pracy.
1: Jak zapowiadają inicjatorzy referendum, nie poprą w nadchodzących wyborach osoby, która nie zadeklaruje realizacji tych trzech postulatów. A wybory w Krakowie mają według przepisów odbyć się w ciągu 90 dni od referendum. Do tego czasu miastem pokieruje komisarz, a do czasu jego wyznaczenia funkcjonowaniem urzędu ma kierować sekretarz miasta Antoni Fryczek. Staramy się żyć normalnie, tak przyznają mieszkańcy kaszubskiej wsi Leśniowo, nieopodal Pucka. To jedna z pięciu miejscowości, które pozostają bez dostępu do wody, ponieważ stwierdzono w niej obecność bakterii grupy coli.
2: Do czwartku trzeba, póki co na pewno jest taka decyzja, że zostaje tak, jak jest teraz. Nie? No, dalej zobaczymy, nie?
3: Dolewamy cały czas butelki, mamy butelkowaną wodę i ludzi przychodzi mnóstwo.
4: Mnóstwo ludzi?
3: Mnóstwo.
4: Co mówią zazwyczaj, jak przychodzą?
3: Kiedy się to skończy?
4: To ich najbardziej martwi.
3: To ich najbardziej martwi. Nie chce im się chodzić po prostu.
5: Staramy się żyć normalnie.
1: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie stoi cysterna z wodą dla mieszkańców. A z powodu skażenia odwołano zajęcia stacjonarne w szkole, do której uczęszcza blisko 500 uczniów. Sztuczna inteligencja jest wielką szansą dla ludzkości, ale rodzi także wielkie wyzwania moralne. Taki jest przekaz pierwszej encykliki Leona XIV, Magnifica Humanitas. Co w tym dokumencie jest ważnego z polskiej perspektywy? O tym w faktach nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski.
6: Myślę, że wezwanie skierowane do polityków pod koniec dokumentu. Papież wskazuje, że w kulturze konfliktu, jaką generują algorytmy, nihilizm i pragmatyzm splatają się ze sobą i prowadzą do normalizacji najcięższych błędów. Jakie to błędy? Religijne ekstremizmy i fanatyzmy tożsamościowe sprzymierzają się z irracjonalnym ekonomizmem, podczas gdy polityka z łatwością ucieka się do dezinformacji, ośmieszania przeciwnika oraz systematycznego budowania lęków i resentymentów. Napisał Leon XIV i powinni to usłyszeć nasi politycy.
7: Sport w faktach RMF FM.
1: Dzisiaj selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski ogłosił powołania na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. Wobec braku awansu na mundial jest prawdopodobne, że Jan Urban będzie chciał sprawdzić w kadrze nowe twarze i sięgnie po młodych zawodników z kadry U21. Medialne spekulacje często dotyczą trójki. Marcel Reguła, Antoni Kozubal i Kasper Potulski. O tych właśnie piłkarzy nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek zapytał Sebastiana Mile, byłego reprezentanta Polski, a obecnie szefa działu rozwoju indywidualnego w PZPN.
8: Mamy wielu świetnych zawodników w kadrze U21. Tak wielu jak w pańskiej kadrze z tamtych czasów?
9: No sporo jest teraz rzeczywiście utalentowanych piłkarzy, to trzeba powiedzieć sobie jasno.
8: Więcej niż zwykle, o tak? To możemy większe nadzieje jakieś pokładać w tej kadrze niż powiedzmy w ostatnich latach?
9: Wiesz co, to jest bardzo trudne gdzieś tam do przyłożenia tych czasów i tych zawodników, bo zawsze każdy jest zupełnie inny. Jedno jest pewne, że rzeczywiście są coraz lepiej wyszkoleni. Cieszymy się też, że przechodzą przez nasze projekty, czy Talent Pro, więc na pewno w tym systemie naszym funkcjonują od dłuższego czasu, przechodzą te szczeble. To jest pocieszające, że jakby szybko ich trafiamy, przechodzą przez te wszystkie szczeble, są cały czas monitorowani. No oczywiście później w konsekwencji muszą też trafiać na dobre kluby, na dobrych trenerów, na dobre środowisko, na swoje też życie, bo to życie też czasami jednemu powie w lewo, drugiemu w prawo, nigdy nie wiadomo, która ta droga jest lepsza. Generalnie dzisiaj się cieszymy z tego, co mamy, ale wiemy też, że nadchodzą również dobrzy piłkarze, dobrzy zawodnicy. Liczymy, że to będzie w dużej, większej liczbie, to jest jedno, ale też liczymy na to, że będą to też piłkarze wiodący i rozwijający się już tak naprawdę na bardzo wysokim poziomie, nie tylko w Polsce, ale też i za granicami.
8: To konkretnie zapytam o zawodników, którzy jeszcze są w obrębie tego U21, no bo o Oskarze Pietruszewskim już nie mówię, w zasadzie traktujemy go jako już starszaka, że tak powiem, seniora, pełną gębą, natomiast dużo mówi się o Marcelu Regule. Znasz tego zawodnika, ogromny talent, jak dużo mu brakuje twoim okiem do tej dorosłej kadry.
9: Co ciekawe jeszcze o Oskarze Pietruszewskim, trzy lata temu...
8: Możemy obu.
9: Trzy lata temu byliśmy no właśnie na Talent Pro, na naszym właśnie projekcie. Ja pamiętam go doskonale, jak już się wyróżniał. On się tam wyróżniał już ponad stan, więc absolutnie to, co dzisiaj się dzieje, oczywiście możemy powiedzieć, że wiedzieliśmy. Nigdy nie wiemy na 100%, ale gdzieś jakby te prognozy były takie, że będziemy trafił do środowiska Jagiellonii i trafił teraz świetnie do Porty, to jest jasne. Jeśli chodzi o regułę, to rzeczywiście to, co dzisiaj futbol potrzebuje, to, co wymaga futbol dzisiaj w Europie, to rzeczywiście i dynamiki, i ruchliwości, i pojedynków, i odwagi. On to dzisiaj ma. Myślę, że też profilowanie na pozycję, bo te pozycje też u niego pewnie różny trener będzie różnie widział i koniec końców pewnie na samym końcu będzie decydował o tym, gdzie on się najlepiej czuje. Dzisiaj gra na dziewiątce, dzisiaj może grać na boku, może być pod napastnikiem, więc też jest trochę wszechstronne, więc to też działa dzisiaj mimo wszystko na korzyść.
8: Widzisz takiego zawodnika W21 podobnie grającego do ciebie? Takiego rasowego rozgrywającego, czy mamy zawodników tam o innych atutach?
9: U mnie trochę ten system się trochę zmienił, w sensie ja byłem klasyczną dziesiątką, która grała pod napastnikiem jednym, ale też mieliśmy...
8: Bo reguła gra inaczej trochę.
9: Reguła tak, miała trochę więcej dynamitu, ruszy, dużo wypełnia pole karne, też wbiega w przestrzenie. Ja tego nie robiłem, bardziej byłem do piłki, bardziej z tą piłką obcowałem. Jakbym miał gdzieś tam siebie gdzieś porównać, albo gdzieś tam, żebym wiedział bliżej komu, to chyba Antek Kozubal, mimo wszystko ten, co tą piłkę ma, trochę dyktuje tempo, trochę dyktuje warunki tego, jak to na tym boisku wygląda, to chyba bliżej jego, może nie pozycją, ale na pewno jakby sposobem gry.
8: No właśnie, Antek Kozubal, o niego też miałem zapytać, bo o nim się mówi trochę mniej, nie jest tak może efektowny i robi gorsze liczby niż w ubiegłym sezonie, też w Lechu musi grać siłą rzeczy trochę inaczej, ale to też jest twoim okiem duża nadzieja dla dorosłej kadry, jakie są jego atuty.
9: No tak, on już był powołany jeszcze za mojej kadencji trenera Michała Probierza do reprezentacji, już go widzieliśmy wtedy, kiedy był z nami i już się odnajdował, bo to jest bardzo mądry piłkarz, bardzo rozumie jakby sytuację na boisku, bardzo szybko ją potrafi rozwiązywać, jest bardzo odpowiedzialny przy tym, no i oczywiście jakby walory piłkarskie, czyli ta technika użytkowa, o której bardzo zawsze głośno mówię i bardzo bym chciał, żeby jakby fundamentem zawsze od tego jest dobre przyjęcie i dobre podanie. To brzmi bardzo banalnie, ale to jest dzisiaj jakby coś, od czego po prostu się wychodzi, bo nie można wymagać od tego, żeby piłkarz, nie wiem, zamknął stronę, zabezpieczył coś, żeby coś innego pomyślał, jeżeli on musi się martwić o tym, że tą piłkę jak dostanie, to będzie miał problem z kontrolą, więc oczywiście fundament jest to i to Antek absolutnie posiada, dlatego możemy od niego wymagać i on od siebie również i ten rozwój u niego też dzięki temu będzie dużo większy, bo te fundamenty ma na bardzo dobrym poziomie.
8: No to może jeszcze Kacper Potulski, który podobno był już bliski powołania, na pewno jest pod obserwacją selekcjonera Urbana. Tak wyskoczył nie wiadomo skąd, ale radzi sobie w Bundeslidze. No ostatnio może gra trochę mniej, natomiast niewątpliwie też spora nadzieja, jeżeli tam będzie się regularnie pojawiał, że być może zahaczy się w kadrze na dłużej, szczególnie, że teraz w zasadzie potrzebujemy nawet być może 5-6 stoperów do całej kadry przy tym ustawieniu.
9: Tak, to prawda. Znaczy zawsze trzeba pamiętać, że zawsze ktoś wyskoczy, w cudzysłowie wyskoczy, ktoś nieoczywisty w naszej ocenie, bo różnie piłkarze się rozwijają i różne mają swoje problemy, swoje kłopoty i różne mają również środowiska. Jeśli chodzi o Potulskiego, to środowisko ma bardzo dobre. Rzeczywiście ja sam spędziłem 2 lata w Austrii, a oni bazowali na jakby niemieckiej szkole i wiedzą doskonale o tym, jak szalenie istotne są elementy przygotowania, rozumienia futbolu, odpowiedzialności. To wszystko będą mu z dnia na dzień w tym środowisku, w którym się dzisiaj odnajduje, to na pewno to mu daje na plus. Minusem zawsze będzie to dla niego, czy dla każdego kolejnego piłkarza, zawsze liczba minut na boisku. To rozwija najbardziej. To jest najlepsze rozwijające się środowisko, to regularna gra po prostu. Czym regularnie grasz i czym w wyższym poziomie i przeciwnika, i ligi, tym ten rozwój jest szybszy i lepszy.
8: Te mecze towarzyskie to tak czy siak będzie idealna okazja dla selekcjonera, żeby przetestować większą liczbę piłkarzy, może kogoś tam sobie rzeczywiście dokoptować, zabrać już na stałe do seniorskiej reprezentacji.
9: No myślę, że tak, że zawsze mecze, kiedy nie czujesz takiego ciśnienia większego w sensie wynikowym, a chęć sprawdzenia kogoś i perspektywie skorzystania z niego w kolejnych spotkaniach już o stawkę, to zawsze jest coś korzystnego dla selekcjonera i dlatego zawsze się cieszę na takie mecze, bo wtedy trochę więcej widzimy nowych twarzy, trochę wyobrażamy sobie inaczej tą reprezentację, bo też można pewne elementy gdzieś tam wkomponować i spróbować choćby nawet, więc to jest dla kogoś, kto lubi futbol i się nim interesuje, to myślę, że to jest fajna okazja.
1: Z Sebastianem Milą rozmawiał Cezary Dziewiszek. No a przypomnijmy, że mecze towarzyskie piłkarska reprezentacja Polski rozegra 31 maja z Ukrainą we Wrocławiu i 3 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jesienią biało-czerwoni będą grać w dywizji B B Ligi Narodów. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. Mecze towarzyskie to szansa na poszukiwanie przez sztab kadry nowych rozwiązań.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Co Edyta Górniak robi nocą? No pewnie śpi, może wspomina czasy sprzed naszej ery.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Trzecia na zegarach w całej Polsce. Zaczynamy fakty. Przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Amerykanie przekonują, że uderzenia na południu Iranu przeprowadzili w samoobronie. Waszyngton podkreślił, że te działania nie oznaczają końca obowiązującego rozejmu. Po serii fałszywych zgłoszeń opozycja chce głosowania nad wotum nieufności dla szefa MSWiA. Wszczęto postępowanie w sprawie podejrzenia zmowy cenowej między Lidlem a kilkoma firmami transportowymi. Dowództwo centralne USA poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń w samoobronie na południu Iranu. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet oraz łodzie próbujące stawiać miny w cieśninie Ormuz. Według źródeł USA zniszczono dwie jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz wyrzutnie rakiet w Bandar Abbas. Waszyngton podkreślił, że działania te miały charakter defensywny i nie oznaczają końca obowiązującego rozejmu. Teraz ostrzeżenie dla kierowców w Śląskiem. Na autostradzie A1 między Żorami a Knurowem, na węźle Rybnik, samochód dostawczy uderzył w stojący pojazd służby drogowej zabezpieczający miejsce prac. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale zablokowany jest tam prawy pas ruchu w kierunku Łodzi. To bicie politycznej piany. Tak, informacje o możliwym wniosku o wotum nieufności dla szefa MSWiA komentuje wicepremier Krzysztof Gawkowski. Jego zdaniem opozycja w nieuzasadniony sposób wykorzystuje wszystko, co dzieje się wokół fałszywych zgłoszeń, bo służby po prostu muszą reagować na wezwania.
3: Łączenie tego z ministrem spraw wewnętrznych jest po prostu biciem politycznej piany i szukaniem awantury, a nie odpowiedzi na pytanie, jak tą sprawą zarządzić, żeby ścigać tych, którzy dokonują takich fałszywych zgłoszeń, a nie tego, który odpowiada za to, żeby służby odpowiednio działały.
2: Dodajmy, że zdaniem Gawkowskiego nie jest możliwe systemowe wyeliminowanie fałszywych zgłoszeń. Jest wniosek prokuratury o zmianę sędzi, która miała orzekać w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Chodzi o Annę Nowakowską, do której trafiło zażalenie obrońców Ziobry na odmowę wstrzymania postępowania w sprawie ENA. Z tymi informacjami w faktach Tomasz Skory.
4: Wniosek prokuratury krajowej o wyłączenie Anny Nowakowskiej ze sprawy wpłynął do sądu apelacyjnego w piątek. Jego podstawą jest to, że została 5 lat temu delegowana do tego sądu właśnie przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę, a następnie powołana na stanowisko z udziałem tzw. neo-KRS, a więc zdaniem prokuratury w sposób wadliwy. Zażalenie obrońców na odmowę wstrzymania postępowania w sprawie ENA dla byłego ministra trafiło do sędzi Nowakowskiej kilkanaście dni temu. Do sądu dotarła na razie tylko mailowa wersja wniosku o wyłączenie jej z orzekania w tej sprawie. W losowaniu sędziego, który rozstrzygnie sprawę jej wyłączenia, nie będą brali udziału inni tzw. neosędziowie sądu apelacyjnego. Decyzja w sprawie ENA dla Zbigniewa Ziobry znowu się jednak przesunie.
5: Co z tego będzie faktem?
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa zmowę cenową między Lidlem a kilkoma firmami transportowymi. Wszczęto postępowanie w tej sprawie, a kontrolerzy w asyście policji weszli wczoraj do biur sieci supermarketów. Szczegóły tej sprawy zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
6: Chodzi o 4 przewoźników, którzy współpracują z Lidlem. Według UOKiK-u przedsiębiorcy porozumieli się, by nie konkurować między sobą o kierowców. W praktyce mogło to oznaczać, że pracownicy mogli być pozbawieni szansy na zmianę pracy. Jaki udział w zmowie mogła mieć sieć supermarketów?
7: Mogła stworzyć mechanizm, który umożliwiał funkcjonowanie porozumienia. Spółka mogła uniemożliwiać kierowcom zatrudnionym w

0: wcześniej udanego przewoźnika wjazd na teren swoich centrów dystrybucyjnych.
1: Tłumaczy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrucny. UOKiK zbiera teraz materiał dowodowy. Jeśli potwierdzi on podejrzenia, firmy uczestniczące w zmowie mogą stracić nawet 10% rocznego obrotu.
2: Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął wczoraj wizytę w Kanadzie od spotkania z Polonią w Toronto. Podczas uroczystości wręczył złote medale Wojska Polskiego, m.in. stu siedmioletniej Stanisławie Grys, który byłej łączniczce batalionów chłopskich, oraz niemal 102-letniemu Edwardowi Zimnemu, weteranowi bitwy o Monte Cassino. Jak mówił Kosiniak-Kamysz, uhonorowani są, tu cytat, najlepszym przykładem wierności ojczyźnie, nawet jeśli już w niej nie mieszkają. Wicepremier podkreślił także znaczenie Polonii i współpracy polsko-kanadyjskiej, przypominając o wspólnej służbie żołnierzy obu krajów w ramach NATO. Ponad 20 milionów złotych zebrano podczas weekendowej transmisji na żywo youtubera Łatwo Ganga, który w piątek po południu ruszył na rowerze z Zakopanego, a w niedzielę wieczorem dotarł do Gdańska. W tym czasie zamknięto zbiórki dla Maxa i Adasia, wciąż zbierane są środki dla Wojtusia. To chłopcy chorujący na dystrofię mięśniową Duchenna.
3: Może jak za 3 miesiące będziecie pić kawkę rano, to pomyślcie, że dalej jest DMD i że te 2 złote dalej warto wpłacić, bo to się nie zmieni, to jest najważniejsze chyba. A wiem, że wszyscy chcą pomagać, tylko trzeba o tym pamiętać, a my będziemy pamiętać, bo jesteśmy w tym najlepsi.
2: Mówił Piotr Chęckę, znany jako Łatwo Gang, podczas fety w Gdańsku.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Michał Dworczyk, europoseł PiS, był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Wśród pytań pojawił się wątek m.in. wyniku krakowskiego referendum.
5: To co, jest sukces w Krakowie? No myślę, że przede wszystkim wygrali tutaj mieszkańcy. Pozbyli się złego prezydenta. Teraz pytanie, jak będą wyglądały wybory, kto zostanie nowym włodarzem Krakowa. Życzę mieszkańcom Krakowa, żeby był to lepszy wybór niż ostatni.
6: Ale lepszy to znaczy ktoś z prawicy?
5: Ja jestem przekonany, że to na pewno byłaby osoba, która lepiej by sobie poradziła przed wyzwaniami stojącymi przed Krakowem. Mamy zresztą jako prawica bardzo dobrych potencjalnych
6: to znaczy?
5: Kandydatów.
6: Marian Banaś się zgłosił.
5: Ale ja mówię o prawicy.
6: No Marian Banaś to chyba jest prawica, nawet taka konfederacja.
5: Ja nie wiem w ogóle, w jakich kategoriach o panu Banasiu możemy rozmawiać, natomiast myślałem raczej o takich osobach jak pani poseł Małgorzata Wasserman, czy pan poseł Łukasz Kmita.
6: To są osoby, Nowak też się zgłasza.
5: To są osoby, które w wyborach udowodniły, że mają bardzo duże poparcie. Pani Małgorzata Wasserman miała znacząco wyższe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych.
6: Ale Barbara Nowak?
5: Nie znam wyników wyborów, w których startowała pani Nowak, więc trudno mi się do tego odnosić. Ale o tych obu osobach mogę powiedzieć, że byliby świetnymi kandydatami.
6: Proszę? Pakt prezydencki w Krakowie?
5: Myślę, że to byłby dobry sprawdzian i dobry trening przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Jeśli chcemy myśleć o stworzeniu listy wspólnej, listy do Senatu, to na pewno to byłaby dobra próba.
6: Ale z koroną czy bez korony?
5: Panie redaktorze, o to trzeba już pytać władze partyjne, ale też przede wszystkim, w moim przekonaniu, wszystkim działaczy lokalnych, dlatego że wie pan, upartyjnianie wszystkiego, a w szczególności tej polityki samorządowej, w moim przekonaniu jest błędem.
6: Ale wyobraźmy sobie, Grzegorz Braun lubi się zgłaszać w różnych wyborach, startuje w wyborach i co pan robi?
5: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to powinien być ktoś z Krakowa i Małopolski. Grzegorz Braun, mam wrażenie, że nie jest krakowianinem. Natomiast mówiąc zupełnie serio, uważam, że warto stworzyć jak najszerszy obóz poparcia dla kandydata centroprawicy. Wtedy największe będą szanse na zwycięstwo.
6: Kolejny krok to Rafał Trzaskowski do odwołania?
5: Tego nie wiem. Jest sporo kandydatów, dlatego że jedną cechę wspólną mają włodarze z Platformy Obywatelskiej. Zazwyczaj źle
6: czyli
5: zarządzają miastami. To prawda, ale też przypomnijmy, że Kraków nie jest pierwszym miastem, gdzie mieszkańcy pozbyli się polityka Platformy Obywatelskiej. Tutaj widać jak w soczewce problemy, które toczą Platformę Obywatelską w skali ogólnopolskiej, dlatego że ten wynik referendum to nie tylko czerwona kartka w wyborach samorządowych, ale to czerwona kartka dla sposobu uprawiania polityki przez Platformę Obywatelską i obecną koalicję rządzącą.
6: My zmieniamy temat na zagraniczny. Zbliża się jakieś okienko geopolityczne, które umożliwi zawarcie zawieszenia broni, pokoju w Ukrainie. Nie pojawiają się takie głosy.
5: No tak, tylko że takie głosy o tym zawieszeniu broni, zamrożeniu konfliktu pojawiają się od wielu miesięcy. Ja niestety obawiam się, że jeszcze wojna będzie trwała długo i w najbliższych miesiącach. na pewno miesiące, a może i lata. W najbliższym okresie na pewno nie mamy co się spodziewać zawieszenia broni. Myślę, że cała letnia ofensywa, którą szukają Rosjanie, przetoczy się. No a co będzie później, to zależy od bardzo wielu czynników i wewnętrznych, i zewnętrznych.
6: Bo pojawiają się też takie sugestie, że Rosjanie mogą się przygotowywać do jakichś form już bardziej kinetycznej agresji na państwa NATO.
5: To prawda. Mamy do czynienia z działaniami hybrydowymi, ale te działania hybrydowe mogą zostać wzmocnione zarówno wobec Polski, jak i krajów bałtyckich, jak i innych krajów NATO, ale mogą się w ramach tych działań hybrydowych pojawić również działania kinetyczne. Dlatego musimy przygotowywać się do obrony. Ja myślę przede wszystkim o Polsce. My mamy bardzo dużo do zrobienia.
6: To co powinniśmy zrobić? No przecież mamy broń, mamy armię, wszyscy nas chwalą.
5: Nie wystarczy kupić sprzęt. Ten sprzęt musi ktoś obsługiwać. My przede wszystkim jako Polska powinniśmy przywrócić powszechne obowiązkowe szkolenie wojskowe. Jesteśmy jedynym krajem graniczącym z Federacją Rosyjską, krajem wschodniej flanki NATO, który nie przywrócił obowiązkowego szkolenia wojskowego.
6: Czyli to wszyscy maturzyści do
5: Absolutnie
6: wojska?
5: Wszyscy młodzi mężczyźni powinni przechodzić krótkie, intensywne i nowoczesne przeszkolenie wojskowe, które będzie kończyło się złożeniem przysięgi, a później w wybranych specjalnościach powinny być powtarzane ćwiczenia. To nie są jakieś wymysły czy wyważanie drzwi. Te drogi są i rozwiązania są sprawdzone. One działają i cóż, trzeba zawsze w tej sytuacji przypominać. Wojny wygrywają rezerwy, a nie armie zawodowe. A my rezerw nie mamy.
6: A ile by miałoby trwać takie szkolenie?
5: Ja uważam, że warto opierać się na wzorcach już sprawdzonych. Wystarczy spojrzeć na te kraje, które naprawdę prowadzą w tej chwili wojny, czyli najbliżej Ukrainę i Rosję. Tam szkolenie podstawowe ogólnowojskowe trwa około 3 miesięcy. Potem są szkolenia specjalistyczne. Uważam, że 3 miesiące intensywnego, nowoczesnego szkolenia to jest taki czas, po którym żołnierz mógłby składać przysięgę i być w sposób podstawowy przygotowany do realizacji
6: mężczyźni,
5: działań.
6: Mężczyźni i kobiety?
5: Uważam, że ten obowiązek w pierwszym rzędzie powinien dotyczyć wszystkich mężczyzn.
6: Wszystkich mężczyzn, czyli tak, matura i 3 miesiące do woja.
5: Gdybyśmy to zorganizowali, namawiam wszystkich do zapoznania się z raportem Instytutu Wschodniej Flanki, Instytutu Sobieskiego o powszechnej służbie państwowej, bo wojsko to nie jedyna służba, która potrzebuje rezerw. My mamy bardzo duże problemy, jeśli chodzi o zasoby ludzkie i przygotowanie do kryzysu i do wojny, ale uważam, że takie 3 miesiące po maturze, które byłyby dobrze przygotowane od strony merytorycznej, dobrze zorganizowane i również opłacane, dlatego że tutaj służba powinna być opłacana, nie dezorganizowałyby nikomu życia, dawały dobre doświadczenia młodym ludziom wchodzącym w dorosłość i przygotowywały rezerwy osobowe.
6: Ale przed studiami czy po studiach, w przypadku tych, którzy idą na wyższe studia?
5: Uważam, że to powinno być właśnie w przerwie pomiędzy szkołą średnią a studiami, dlatego że to nie zaburza cyklu edukacyjnego, prawda? Po maturze jest zawsze te najdłuższe wakacje i w czasie tych wakacji uważam, że odbycie takiej służby byłoby optymalne. Jeszcze raz podkreślę, chodzi o nowoczesną formę przygotowania do tego, żeby na współczesnym polu walki jak najlepiej sobie poradzić. I wie pan, to wszystko powinno być robione nie po to, żeby ci ludzie poszli na wojnę, tylko właśnie po to, żeby nie musieli iść na wojnę, żeby wojny nie było.
6: Pojawia się takie pytanie, a pan służył? Bo ja nie służyłem, powiem.
5: Oczywiście.
6: Nie przeniesiono do rezerwy.
5: Oczywiście służyłem, zgłosiłem się na ochotnika po zakończeniu studiów, akurat wtedy formuła była taka. Miałem zaszczyt złożyć przysięgę wojskową, a potem służyć w rozpoznaniu 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Wszystkich namawiam do służby. Ochotnicza jest dziś możliwa, ale tak jak powiedziałem, czasy są takie, że powinna być to obowiązkowa służba.
2: Tu słyszę o Tomasz Terlikowski od europosła PiS Michała Dworczyka. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w faktach za godzinę, ale całość już teraz można odsłuchać na naszej stronie rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Dobranocka w RMF FM. Maciek Rybak, witajcie ponownie. Na zegarze 12 minut po...

O zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Wszystko co ważne przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajmy.
2: Trwa śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia, po którym służby siłą weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta. Pracownicy trzech zakładów związanych z górnictwem, w których zorganizowano strajki, jeszcze w tym miesiącu mają otrzymać część obiecanych podwyżek. W Warszawie rozdano tegoroczne Frederyki. Artystką roku ogłoszona została Kasia Liz. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego sobotniego zawiadomienia, po którym służby weszły siłą do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń o tym, co do tej pory ustalili śledczy.
3: Wiadomo już, że zgłoszenie zostało złożone przez aplikację Alarm 112. Śledczy ustalili numer telefonu, z którego je nadano, ale wciąż nie wiadomo, kto dokładnie informował o rzekomym pożarze, a następnie o zagrożeniu życia małoletniego przebywającego w mieszkaniu w Gdańsku. Dyspozytor z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu, który obsługiwał zgłoszenie, próbował skontaktować się ze zgłaszającym, jednak bezskutecznie. W tej sytuacji na miejsce wysłano straż pożarną, pogotowie i policję. Funkcjonariusze ze względu na brak kontaktu z osobami mogącymi znajdować się w środku podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Lokal został sprawdzony, w środku znajdowały się jedynie zwierzęta. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
2: Do końca tego miesiąca ma być wypłacona część podwyżki dla pracowników zakładów produkujących m.in. kleje i pianki dla górnictwa. Zakłada to podpisane tam porozumienie płacowe. Przypomnijmy, kilka dni w trzech zakładach, w Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich trwał strajk załogi. Produkcja jest już jednak wznowiona, informuje nasz reporter Marcin Buczek.
4: Podwyżka wypłacona będzie w dwóch ratach. Pierwsza jej część na konta załogi ma wpłynąć już do końca maja, czyli w ciągu najbliższych dni. Równocześnie pracownicy dostaną jednorazową wypłatę swojej miesięcznej pensji zasadniczej. Druga część podwyżki będzie natomiast wypłacona w styczniu przyszłego roku. Kiedy protest się zaczynał, związkowcy proponowali 12% podwyżkę. Pracodawca oferował wtedy jedynie kilkuprocentowy wzrost wynagrodzeń. Ostatecznie strony zgodziły się na nieco ponad 10% podwyżkę.
5: Wasze opinie w faktach RMF FM.
2: Dobrze się stało. Prezydent sobie nagrabił. Tak mieszkańcy Krakowa komentowali wczoraj na ulicach wyniki niedzielnego referendum. Pojawiły się także głosy poparcia dla Aleksandra Miszalskiego i obawy o przyszłość miasta.
6: Ja jestem zwolenniczką koalicji, także...
7: Czyli nie jest pani zadowolona z tego, że odwołano bardzo prezydenta? Referendum.
8: Nie.
7: Dobra.
8: Pan szuka innego.
9: Nie wiem. Ja uważam, że powinien być przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej na czole Krakowa.
7: Czyli zasługuje na to, żeby na przykład dokończyć swoją kadencję te kolejne dwa lata?
9: Ja uważam, że tak. Ja uważam, że nie zasługuje na pewno, żeby zakończyć wcześniej.
7: Odwołano prezydenta, ale Rady Miasta nie. Mhm. To dobrze czy niedobrze?
10: Nie wiem, to się okaże. Może rada, stara rada może będzie potrafiła współpracować z nowym prezydentem, tego nie wie nikt.
2: Z mieszkańcami Krakowa na plantach rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Kasia Lins została artystką roku podczas Gali Frederyki 2026 w Warszawie. Jej album Obywatelka KL zdobył także nagrodę w kategorii pop alternatywny, a teledysk do utworu Śmierć w bikini wyróżniono statuetką za teledysk roku. Nagrody trafiły również m.in. do PZ-a za hip-hopowy album roku, Zali za popowy album oraz OSTR-a za hip-hopowy singiel roku. Złotego Frederyka za całokształt twórczości otrzymał zespół Lady Punk. Pośmiertnie uhonorowano także Stanisława Sojka.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Czy Polska ma się czego obawiać ze strony Rosjan? Między innymi oto Tomasz

0: Terlikowski pytał swojego gościa, europosła PiS Michała Dworczyka.
1: Po co mieliby uderzać na Polskę?
2: Panie redaktorze, w jednym celu, w takim, w którym działania Rosja prowadzi już od lat, czyli w doprowadzeniu do atrofii NATO, do podważenia zaufania do Sojuszu Północnoatlantyckiego, naruszenie granicy w niewielkim stopniu przez Federację Rosyjską. Nie mówię, że pod flagą Federacji Rosyjskiej, bo mamy przecież przykłady.
1: Ale zielone ludziki w Polsce, no kto?
2: Mamy przykłady tego, jak to wyglądało, czy na Ukrainie, czy w Gruzji, czy w innych krajach, więc takie sytuacje są możliwe w ramach działań hybrydowych, które prowadzi Federacja Rosyjska. Dzisiaj pełnoskalowy atak na Polskę jest niemożliwy, dlatego że dopóki broni się Ukraina, dopóki trwa tam wojna, pełnoskalowy atak na Polskę jest niemożliwy. Ale co będzie za rok, co będzie za dwa lata, tego nie wiemy. I teraz jeśli chcemy być bezpieczni, musimy się szkolić. Bo ja jeszcze raz powtarzam, szkolenie wojskowe ma doprowadzić do zbudowania rezerw. Nie po to, żeby ci ludzie kiedyś ginęli na froncie, tylko właśnie po to, żeby nie musieli zginąć. A gdyby przyszło trafić na front, żeby potrafili się zachować w sposób właściwy, a dzięki temu przeżyć.
1: Mówił pan o wojnie hybrydowej, która już się toczy. Ta akcja służb w mieszkaniu Karola Nawrockiego, ale także wcześniejsze w ubiegłym tygodniu ileś tego typu sytuacji wobec głównie dziennikarzy, ale nie tylko, także byłego szefa BBN-u, to jest element tej wojny?
2: Wydaje mi się, że należy na pewno zbadać ten wątek tego rodzaju działań, które wywołują bardzo duże reakcje, pogłębiają polaryzację polityczno-społeczną w Polsce. Jest wiele w ciągu ostatnich lat. I uważam, że każde z tych działań trzeba badać również pod tym kątem, ale przede wszystkim nie można ich bagatelizować, niezależnie od tego, jakie jest ich źródło. A proszę zwrócić uwagę, z czym mamy do czynienia w ciągu ostatnich dni. No, pierwszym takim głośnym, prawda, które się przebiło medialnie zdarzeniem, było wejście służb do mieszkania redaktora Sakiewicza. I spotkało się to tak naprawdę z różnego rodzaju heheszkami, przede wszystkim ze strony polityków Platformy Obywatelskiej czy osób niechętnych prawicy. Dzisiaj widzimy, dokąd to prowadzi. Bagatelizowanie tego typu sytuacji prowadzi do osłabienia państwa. W związku z tym tutaj nie mówię nawet o tym, żeby już politycy Platformy Obywatelskiej czy minister Kierwiński posypali głowę popiołem, bo na to nie ma co liczyć. Chodzi o to, żeby wyciągnąć z tego wnioski i podjąć działania, które będą uniemożliwiały takie akcje w przyszłości.
1: Ale jeśli pan mówi, nie liczę na posypanie głowy popiołem, to rozumiem, że nie liczy pan też na dymisję. Powinny się posypać dymisje?
2: Ja nie chcę rozstrzygać, kto powinien podać się do dymisji, kto nie. Jeśli mówimy o ministrze Kierwińskim, uważam, że on tyle ma już na swoim koncie wpadek, że powinien zostać odwołany. Natomiast to dotyczy w moim przekonaniu też całego rządu, niemal całego rządu Donalda Tuska. Natomiast ja oczywiście jestem subiektywny, bo jestem politykiem reprezentującym określoną formację polityczną. Dla mnie kluczowe w tego rodzaju sytuacjach, bo są sytuacje bardzo poważne, a my niestety najczęściej sprowadzamy je do takiego pałkarstwa partyjnego.
1: Ale to panie pośle, to w obie strony.
2: Tak, ale
1: to
2: oczywiście,
1: działa.
2: Ale
1: to
2: oczywiście,
1: znaczy, że
2: tak.
1: Że żyjemy w drugiej Białorusi jest jednak przesadą.
2: Ale panie redaktorze, ja mówię o całej klasie politycznej i kwestia tej infantylizacji, o której dzisiaj mówiłem, dotyczy niestety wszystkich partii politycznych. No i teraz jeszcze raz powtórzę, najważniejsze w tego typu sytuacjach jest wyciąganie wniosków, czyli analiza, weryfikacja tego, co poszło nie tak i podejmowanie decyzji, przyjmowanie rozwiązań, które w przyszłości uniemożliwią tego rodzaju sytuacje.
1: Panie ministrze, skoro jesteśmy przy analizie i wyciąganiu wniosków, jest już pan spokojny, jeśli chodzi o wojska amerykańskie i ich rotacyjną obecność w Polsce?
2: Wie pan, ja będę spokojny, jak Polska będzie miała zmodernizowane siły zbrojne i szkolone na bieżąco rezerwy. Dlatego, że wszyscy mówią, wspominając o NATO, o Sojuszu Północnoatlantyckim, o obecności wojsk amerykańskich, o wsparciu sojuszniczym, o artykule 5. A tam jest inny bardzo ważny artykuł, który zobowiązuje każde państwo do przygotowywania własnych sił zbrojnych, do działań, do obrony własnego terytorium. I na tym powinniśmy się skupić.
1: No tak, ale z drugiej strony te 10, 11 albo 15, nie wiemy ile, tak do końca, tysięcy amerykańskich żołnierzy, nawet ich rotacyjna obecność, to jest nie chcę powiedzieć, ale użyję tego słowa, to są tacy zakładnicy, znaczy oni się nam po prostu opłacają jako pewna gwarancja.
2: Wie pan, miałem ostatnio taką ciekawą rozmowę, jak byłem na Litwie z jednym ze znajomych polityków litewskich, a propos z kolei Bundeswehry, która stacjonuje.
1: Też tak myślą?
2: Nie, nie, on sam użył takiego żartu, który ja tutaj mogę powtórzyć, że co by było w sytuacji konfliktu? No, pierwszym zadaniem litewskich sił zbrojnych, które są bardzo niewielkie ze względów oczywistych, jest otoczenie koszar Bundeswehry i zapobieżenie wycofaniu.
1: Ale sugeruje pan, że amerykańskie wojska i ich rotacyjna obecność mogłaby się skończyć, gdyby Rosjanie nas zaatakowali?
2: Nie, ja sobie zażartowałem, wspominając moją wizytę na Litwie, odnosząc się do tego, co pan powiedział, że są to zakładnicy, bo oczywiście to jednak jest zupełnie co innego. Ten wymiar potencjalnego uderzenia w Amerykanów, w obywateli amerykańskich przy jakimś ataku na Polskę oczywiście ma znaczenie, ale co najmniej takie samo znaczenie mają zdolności, które razem z Amerykanami w Polsce uzyskujemy. Zdolności wojskowe, zdolności do dalekiego rozpoznania, zdolności do wsparcia lotniczego, zdolności do głębokich uderzeń. Czyli te wszystkie zdolności, których ani Polska, ani inne kraje europejskie dzisiaj nie posiadają. My możemy dużo mówić o autonomii strategicznej Unii Europejskiej, o tym w parlamencie bardzo. Dokładnie. Nie ma jej i nie będzie przez bardzo wiele lat. Nie tylko
1: ale
2: dlatego.
1: Ale może trzeba ją budować.
2: Ale nikt tego nie kwestionuje. Budujmy je. Tylko, że z drugiej strony zawsze analizujmy, czy środki i siły, które chcemy zaangażować w konkretny projekt, nie pójdą na marne i czy dzisiaj w związku z sytuacją zagrożenia, którą mamy, nie powinniśmy tego skierować na budowę przede wszystkim własnych zdolności albo współpracy sojuszniczej. No to są poważne sprawy, których znowu, powtórzę, nie można trywializować.
1: To teraz jesteśmy przy rozwoju, bo mówił pan o rozwoju NATO i rozwoju europejskich możliwości. A co tam słychać w Stowarzyszeniu Rozwój Plus? To możecie przyjmować członków, możecie działać, czy wszystko jest zamrożone? Bo
2: bardzo dziękuję.
1: Komunikaty się są sprzeczne.
2: Bardzo dziękuję za życzliwe zainteresowanie. Wszystko doskonale. Spotkanie zarządu odbyło się... Spotkanie zarządu ostatnio odbyło się w zeszłym tygodniu. Procedurę przyjmowania członków, bo rozumiem, że o to pan pyta, bo na razie są członkowie założyciele. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Teraz opracowujemy wewnętrzne dokumenty i regulaminy. W związku z tym przyjmowanie członków zacznie się od 1 czerwca. Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w tę inicjatywę.
1: Ale politycy PiS-u też mogą się angażować?
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście jak wszyscy inni obywatele, mogą angażować się w różne inicjatywy.
1: Ale to jest konstytucja, ale ja się pytam o konstytucję wewnętrzną Prawa i Sprawiedliwości, bo pojawiły się takie głosy, że prezes i druga frakcja nie jest zachwycona tym pomysłem.
2: Po pierwsze tak, jeśli chodzi o kwestie dyskusji frakcyjnych, to w ogóle do tego chyba nie ma sensu się odnosić.
1: Bo to jest najciekawsze.
2: A przypomnę, no dla wyłącznie koneserów, myślę, że z punktu widzenia statystycznego Polaka to kompletnie nie ma znaczenia. Ale mówiąc zupełnie serio, no, nie ma tutaj ograniczeń w aktywności, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Rozwój Plus. Pan prezes Jarosław Kaczyński z panem premierem Mateuszem Morawieckim na bieżąco rozmawiają, ustalając i wyjaśniając jakieś wątpliwości, a potem z uśmiechem czasami... Jeżeli są jakieś wątpliwości, ja z uśmiechem czasami czytam różnego rodzaju informacje pojawiające się w mediach albo słucham wypowiedzi różnych ekspertów i dziennikarzy, którzy opowiadają naprawdę niestworzone rzeczy na temat naszej sytuacji wewnętrznej.
1: Ja czasem rozmawiam z politykami PiS-u i nie tylko tutaj publicznie, ale również prywatnie i powiem, oni też mówią bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład, że szykujecie się do koalicji z PSL-em i z Polską 2050. To mówią pana koledzy, nie eksperci.
2: Ale jakie jest pytanie, jakby pan redaktor zechciał sformułować?
1: Jakby się pan odniósł do tych sugestii, że już po prostu jesteście w zasadzie na wylocie z PiS-u. Mówię teraz oczywiście o Stowarzyszeniu Rozwój Plus. A potem wielka koalicja, w której premier Morawiecki będzie Madziarem, a jego współpracownikami będzie PSL i Polska 2050.
2: To punkt pierwszy. Ja jestem od 24 lat członkiem Prawa i Sprawiedliwości i nigdzie się nie wybieram.
0: Zaznacza europoseł PiS Michał Dworczyk w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całość do odsłuchania jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: i która mama już wstała albo została obudzona. Jeśli wasze potomstwo mówi...
5: Lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie. Interesują cię tylko najświeższe hity. Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Benz. RMF Top 30.pl. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: ostatnio kredyty.
1: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
2: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Zbigniew Kapiński został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Wczoraj, mimo sprzeciwów we własnym środowisku, powołał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. A teraz w faktach reporter RMF FM Michał Krasoń o tym, skąd biorą się kontrowersje wokół tej nominacji.
4: Chodzi o sprawę lustracyjną Lecha Wałęsy. W 2000 roku sędzia Kapiński orzekł, że były prezydent nie był współpracownikiem komunistycznych służb. A w związku z tym, między innymi Jarosław Kaczyński w ostatnich dniach sprzeciwiał się powołaniu go na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ale jak podkreślał rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, wtedy sąd nie miał wystarczających dowodów.
5: Część tych dokumentów, na których bazował sąd apelacyjny, to materiały, które przekazał sądowi Urząd Ochrony Państwa, przekazał te dokumenty, które chciał przekazać.
4: Jak dodał Leśkiewicz, sędzia Kapiński mógł liczyć na przychylność prezydenta nie tylko dzięki rekomendacji pozostałych sędziów Sądu Najwyższego, ale także dzięki, zdaniem rzecznika, zdecydowanej walce z łamaniem prawa przez obecny rząd.
3: Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa zapowiadają, że w przedterminowych wyborach poprą tylko tego kandydata, który spełni ich główne postulaty. A jednym z najważniejszych jest złagodzenie zasad strefy czystego transportu i ograniczenie jej obszaru. W niedzielnym referendum, przypomnijmy, mieszkańcy skutecznie odwołali prezydenta Aleksandra Michalskiego. Jednak głosowanie w sprawie rozwiązania Rady Miasta okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Jak ocenił Marek Bankowicz, kierownik Katedry Współczesnych Systemów Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, teraz mogą się pojawić inicjatywy zmierzające do odwołania kolejnych prezydentów dużych miast, tych związanych z Koalicją Obywatelską. Nie łączyłbym wyniku krakowskiego referendum z polityką krajową. Tak odwołanie Aleksandra Michalskiego komentował wicepremier Krzysztof Gawkowski.
6: Kraków traktuje jako pewien incydent. Ludzie w Krakowie byli zdenerwowani na sposób zarządzania, bądź on im się nie podobał. Dlatego zdecydowali się na taką, a nie inną decyzję. Trzeba ją uszanować, ale na pewno nie łączyłbym tego z polityką krajową, dlatego że polityka krajowa to coś innego niż polityka samorządowa. W polityce samorządowej liczy się to, jak ludzie odbierają cię w danej sytuacji, w danej atmosferze, czy z decyzją, którą podejmujesz. W skali państwa mamy wybory, które referendów nie zakładają.
7: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
3: A tam skomplikowane manewry w centrum Londynu z udziałem setek żołnierzy, w dodatku pod ziemią. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Trymorgan, miały one na celu zbadanie reakcji NATO na jeden z najczarniejszych scenariuszy.
8: Na stacji metra w centrum Londynu przeprowadzono symulację reakcji militarnej, jaka musiałaby nastąpić w przypadku ataku Rosji wymierzonego w NATO. W tym celu armia potajemnie przejęła nieużywaną część stacji Charing Cross, aby zaplanować i przeprowadzić odpowiedź militarną w takich okolicznościach. Manewry te przeprowadził Korpus Szybkiego Reagowania NATO, który jest mobilnym dowództwem sojuszu pod przewodnictwem brytyjskiej armii. Celem tych działań było przetestowanie zdolności dowodzenia operacjami wojskowymi na dużą skalę z udziałem około 100 tysięcy żołnierzy.
3: I wracamy jeszcze do kraju z ważnym przypomnieniem dla planujących wykorzystać pogodną aurę w górach. Do 29 maja zamknięta będzie trasa do Morskiego Oka. Nie tylko nie będzie można tam dojechać, ale także dojść. A to dlatego, że rozpoczął się ostatni etap remontu nawierzchni drogi.
9: Będą takie dni, kiedy będzie wykonywana nawierzchnia asfaltowa, czy to warstwa ścierana, czy wyrównawcza, i będzie musiał cały odcinek być wyłączony z ruchu kołowego i pieszego.
10: Tak, ażeby od 31 maja można było przywrócić ten ruch na ten okres świąteczny. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to wtedy będą trwały prace na poboczach, ale ruch będzie już normalnie.
3: Informowali wicestarosta tatrzański Wawrzyniec Bystrzycki i starosta Andrzej Skupień. A dodajmy, że tą trasą nie dojdziemy nie tylko do Morskiego Oka, ale także do schronisk w dolinach Pięciu Stawów Polskich i Roztoki. A na koniec chciałbym jeszcze przypomnieć, że dziś ważne święto i wszystkim mamom w imieniu całej redakcji złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zapraszam też w imieniu Magdaleny Wojtoni i Tomasza Stańszewskiego na poranne wydanie Faktów. Te startuje już o 5:30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

odkryj ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty RMF FM zebrał jej przedstawi Tomasz Staniszewski. Witamy.
2: Dzień dobry, poranku. W Jeleniej Górze w tej chwili niespełna 10 kresek. Tam najchłodniej, ponad 16 stopni, za to nad morzem w Gdańsku. I to jest najcieplejsze w tej chwili miasto w Polsce na mapach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A fakty zaczynamy od aktualnych informacji z Bliskiego Wschodu, na którym znów robi się gorąco. Amerykanie przeprowadzili serię uderzeń na południu Iranu. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny, informuje CENTCOM, czyli dowództwo centralne USA. Były to ataki w samoobronie w południowym Iranie, by chronić nasze wojska przed zagrożeniami ze strony sił irańskich. To są słowa rzecznika CENTCOMu, kapitana Tima Hawkinsa. Jak dodał, wśród celów były stanowiska wyrzutni rakietowych oraz irańskie łodzie próbujące rozmieszczać miny. Obie jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zostały zniszczone. Uderzono także w wyrzutnie rakiet ziemia-powietrze w mieście Bandar Abbas, namierzającą amerykańskie samoloty. Te ostrzały, jak podkreśla się w amerykańskich komentarzach, nie oznaczają końca rozejmu. Do tej pory nie ma informacji o komentarzach ze strony Teheranu. Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się, przypominam, 28 lutego. A mamy wtorek, 26 maja. W porannych faktach dziś na pewno wrócimy do odwołania w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego i nowych wyborów w stolicy Małopolski. Wiadomo, że będą w ciągu 90 dni. Kogo wystawi Prawo i Sprawiedliwość? Nasz dziennikarz Kacper Wróblewski pytał o to byłego kandydata, byłego małopolskiego wojewodę Łukasza Kmitę.
3: Czeka nas taka dyskusja. Wszystkie furtki są otwarte.
4: Dla pana też?
3: Będziemy się... Pewnie tak. Ja zawsze jestem do dyspozycji partii. Będziemy się zastanawiać nad tym, czy poprzeć może kandydata, który jest kandydatem pewnego środowiska. Mówimy tutaj o kandydacie obywatelskim. Mamy oczywiście także kandydata w zapasie takiego związanego mocno z Prawem i Sprawiedliwością. To jest kilka bardzo dobrych nazwisk.
2: Po ósmej gościem Tomasza Telikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM i internetowym radiu RMF24 będzie dziś Marian Banaś. Były szef Najwyższej Izby Kontroli już zapowiedział swój start w wyborach na prezydenta Krakowa. A wcześniej o siódmej gościem Piotra Salaka będzie dziś były ambasador na Ukrainie, Bartosz Cichocki. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzegło wczoraj, że siły zbrojne Rosji rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. W związku z tym zaleca cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, rozmawiał z szefem Armii USA w Europie i Afryce, generałem Christopherem Donahue, m.in. o obecności wojsk USA na wschodniej flance NATO. O poranku pytać będziemy o efekty tych rozmów, a dziś 26 dzień maja, czyli Dzień Matki. Od rana będziemy namawiać Was do dzwonienia do Waszych mam i składania życzeń. Już teraz zapraszam na poranne fakty.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Relax. Tu odpoczniesz.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Nowego prezydenta Krakowa.
4: W niedzielnym referendum mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.
3: Antoni Fryczek, sekretarz miasta, przekonuje, że miejskie instytucje w Krakowie pracują bez zakłóceń.
5: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, będzie chciał uzyskać prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
4: Co o nowych wyborach mówią mieszkańcy Krakowa?
6: Kto będzie, to trudno przewidzieć, kto będzie startował. Pan Gibała będzie startował.
7: Ja uważam, że powinien być przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej na czole Krakowa.
8: Odwołano prezydenta, ale Rady Miasta nie. To dobrze czy niedobrze?
9: To się okaże. Stara Rada może będzie potrafiła współpracować z nowym prezydentem. Tego nie wie nikt.
3: Usłyszał nasz reporter Maciej Sołtys. Giełda nazwisk już ruszyła. Kto będzie kandydował? O tym w kolejnych faktach.
4: A na tej giełdzie nazwisk Marian Banaś.
10: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
3: O tej miłości i nie tylko dziś w porannej rozmowie w RMF FM, 7:30.
4: Której gościem będzie właśnie były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Zapraszamy. O 7:00 natomiast były polski ambasador na Ukrainie, Bartosz Cichocki w porannej rozmowie radia RMF 24.
3: Sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał telefonicznie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem na temat właśnie wojny na Ukrainie, dwustronnych stosunków oraz sytuacji w Iranie. Taką informację przekazał Departament Stanu USA. Jak czytamy w komunikacie, rozmowa odbyła się na prośbę Ławrowa, nie ujawniono.
4: Wcześniej MSZ w Moskwie informował, że Ławrow poinformował Rubio o decyzji Kremla w sprawie przeprowadzenia systematycznych uderzeń na cele w Kijowie, powiązane z ukraińską armią.
3: MSZ Rosji ostrzegło wczoraj, że siły zbrojne rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie stolicy Ukrainy i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie Kijowa. Iga Świątek rozpoczęła walkę o 5. w karierze triumf w wielkoszlemowym French Open.
4: Rozpoczęła od zwycięstwa nad 17-letnią Australijką Emerson Jones.
3: W pierwszej rundzie turnieju w Paryżu polska tenisistka wygrała w godzinę 6-1, 6-2. Było to pierwsze spotkanie obu zawodniczek, o czym przypomina nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
11: Świątek nie dała 17-letniej Australijce żadnych szans, pojedynek był więc dosyć krótki. Nie to było jednak najważniejsze. Według specjalistów Polka jest pierwszą tenisistką w historii, która dotarła do drugiej rundy we wszystkich 25 wielkoszlemowych turniejach, w których zagrała w jednej dekadzie. Wśród mężczyzn nie udało się to nawet idolowi zawodniczki z Raszyna, Rafaelowi Nadalowi. Mam nadzieję, że w tym roku stanie ona znowu w Paryżu na najwyższym stopniu podium, mówi mi młody paryski kibic.
3: Trzymamy kciuki. Kolejną rywalką Polki będzie jutro Sara Bejlek, Czeszka, która w niedzielę zaskakująco wygrała z Amerykanką Sloane Stephens.
4: Dzisiaj na korcie Kamil Majchrzak, ostatni polski singlista, który zagra w pierwszej rundzie.
3: I to jeszcze przed południem. O 11:00 mecz z Chilijczykiem Alejandro Tabio.
4: A już za pół godziny pierwsze dzisiaj fakty sportowe w RMF FM.
3: Zapraszamy, polecamy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
15: No, jaki ładny ten poranek, wszędzie ciepło. Minimum 11 w Zakopanem, czyli to są już dwucyferkowe temperatury. W całym kraju 12-13, najcieplej w tym momencie w okolicach Gdańska, tam aż 15 kresek. Patrz, jak ładnie, no. Sprawdźmy wczesne popołudnie, wtedy nawet 24 stopnie dzisiaj. Przepraszam, nawet 25. Przepraszam, nawet 27.
16: Zielona Góra.
15: 27 dzisiaj ma być w Zielonej Górze, czyli wychodzi na to, że to już to lato.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Polska.
1: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
2: Rosja zapowiada kolejne ataki na Kijów. Do tego wzywa cudzoziemców do opuszczenia stolicy Ukrainy.
3: Proces pokojowy utknął w martwym punkcie, jak przyznają sami Amerykanie. O sytuacji na Ukrainie i wokół wojny ukraińskiej będziemy dzisiaj mówić w rozmowie o siódmej. Gościem Piotra Salaka będzie Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie.
4: Tak jest, dzień dobry, proszę wskazać, dzień dobry.
2: Dzień dobry Piotrze, witamy w faktach. O co będziesz pytał naszego gościa?
4: No przede wszystkim o to, czy Europa mogłaby przejąć rolę negocjatora od Amerykanów. Jak wygląda sytuacja w samym Kijowie i na froncie? Czy ofensywa rosyjska utknęła, bo bardzo skuteczne są, jak widać, ukraińskie drony. Jak wygląda sytuacja z uzbrojeniem ukraińskiej armii? Ale porozmawiamy też z byłym ambasadorem o szansach polskich firm budowlanych na udział w odbudowie Ukrainy już po wojnie. Czy ten tort został już podzielony? Czy na Ukrainę docierają też sygnały o nastrojach antyukraińskich w Polsce, o atakach werbalnych, o atakach fizycznych na mieszkających u nas obywateli Ukrainy? Jaka jest reakcja Kijowa w tej sprawie? Zapraszam po siódmej.
2: Zapraszam na fakty i do naszego informacyjnego radia RMF24. W biurze byłego premiera Hiszpanii José Luisa Zapatero, objętego śledztwem dotyczącym korupcji, funkcjonariusze policji znaleźli cenną biżuterię. Taką informację przekazuje madrycki dziennik El País.
3: Śledczy przypuszczają, że cenna biżuteria mogła stanowić nielegalne wynagrodzenie dla socjalistycznego polityka za udział w aferze korupcyjnej Plus Ultra, w której jest on jednym z głównych podejrzanych.
2: Zapatero twierdzi, że to rodzinne pamiątki należące do niego i jego małżonki. Według dziennikarza El País wartość biżuterii to od 30 do 50 tysięcy euro. Naszyjniki, zegarki i kolczyki znalezione w sejfie biura należącego do Zapatero.
3: Zarekwirowano tam również dwa twarde dyski.
2: Podejrzany udział w międzynarodowym praniu pieniędzy Zapatero został wezwany przez hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny Audiencja Nacional na 2 czerwca w celu złożenia wyjaśnień. Były premier miał być nielegalnie nagradzany za swoje zaangażowanie w pomoc finansową dla małych, upadających hiszpańskich linii lotniczych Plus Ultra.
3: 5 lat temu otrzymały one 53 miliony euro rządowego wsparcia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
2: By policzyć wszystkich naszych tenisistów w drugiej rundzie French Open, liczymy aż do 5.
3: Tylu już zapewnił sobie awans. Czas na fakty sportowe. W studiu z nami Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
8: Witam serdecznie. Królowa Paryża na początek. Czterokrotna zwyciężczyni Iga Świątek pewnie pokonała młodą Australijkę Emerson Jones w nieco ponad godzinę, także spacerek. Cieszę się z tego, jak zagrałam. Solidny mecz. Od początku do końca wiedziałam, jaką taktykę chcę obrać i to zrobiłam. To był na pewno dobry dzień. Pogromczyni z półfinału Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, Qin Wenzhen. Sensacyjnie została pokonana przez Maję Chwalińską, która rozbiła Chinkę w dwóch setach i osiągnęła swój największy sukces w Paryżu. 3 godzin i 4 setów na pokonanie Jaume Munara potrzebował Hubert Hurkacz, ale też się udało, więc dokładając awanse Magdaleny French i Magdy Linet, mamy komplet, prawie komplet, bo dziś o 11:00 Kamil Majchrzak zmierzy się z Alejandro Tabillo. Kamil Grabara nie jest już piłkarzem Bundesligi po 29 latach. Jego Wolfsburg z nim w składzie. Przegrał z Paderborn 1-2 i spadł do niższej klasy rozgrywkowej. Mariusz Job pozostanie trenerem Wisły Kraków i jeden z architektów powrotu do Ekstraklasy przedłużył kontrakt o rok. Jeśli przez baraże awansuje także Wieczysta, będzie dzielić z Białą Gwiazdą stadion przy Reymonta. To warunek PZPN do otrzymania licencji dla klubu. Z trenerem Massimiliano Allegri pożegnał się za to Milan. To skutek porażki w ostatniej kolejce Serie A, spadku na 5. miejsce i braku awansu do Ligi Mistrzów.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
9: A patrzcie tu. Swedish House Mafia, wait so long.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżni. trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: RMF Relax. Tu odpoczniesz.
1: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
2: To w tym momencie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
3: Warszawa tworzy koalicję 16 państw przeciwko finansowym planom Brukseli.
4: One wzywają do zwiększenia środków na regiony i rolnictwo w nowym unijnym budżecie.
3: Po raz pierwszy w tym roku synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed upałem.
4: A w kalendarzu 26 maja

0: CMGW wydali ostrzeżenie przed upałem. Dotyczą części zachodniej Polski.
1: Alerty będą obowiązywać od 13 w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Legnicy i Grodziska Wielkopolskiego.
0: Po południu temperatura może tam przekroczyć 30 stopni Celsjusza. W ciągu 3 miesięcy w Krakowie odbędą się przedterminowe wybory prezydenta miasta.
1: Najpierw jednak premier musi wyznaczyć komisarza. W niedzielę w referendum, przypominamy, odwołany został prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
0: A o poranku przed krakowskim magistratem na Placu Wszystkich Świętych jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku,
2: jestem.
0: Dzień dobry. Zanim wybory, no to sporo jeszcze w Krakowie zmian. Kto teraz rządzi miastem?
2: Do czasu publikacji wyników referendum w Dzienniku Urzędowym Województwa oficjalnie prezydentem Krakowa wciąż jest Aleksander Miszalski. Gdy tylko takie postanowienie się pojawi, władzę w mieście, choć tylko w zakresie sprawnego funkcjonowania urzędów, przejmie sekretarz miasta. To Antoni Fryczek. On wczoraj zapowiadał, że krakowianie nie mają się czego obawiać. No i rzeczywiście tutaj na Placu Wszystkich Świętych na razie dzień jak co dzień. Urzędnicy, jak widzę, przychodzą do pracy. Obok mnie podlewane są zieleńce. Potem premier wyznaczy komisarza, którego zadaniem będzie zarządzanie miastem oraz ustalenie przedterminowych wyborów. Tu mówi się m.in. o byłym zastępcy Miszalskiego, Stanisławie Kraciku. Pod uwagę brany jest również Piotr Kempf. To były dyrektor zarządu Zieleni Miejskiej, który obecnie szefuje Lasom Państwowym w Krakowie. Wybory na nowego prezydenta odbędą się najprawdopodobniej w sierpniu.
1: A za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM ten, który zadeklarował, że chce zostać nowym prezydentem Krakowa, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś. W kalendarzu 26 maja, Dzień Matki.
0: W faktach będziemy mówić o wzruszających historiach mama. Jedną z nich jest pani Joanna, która przeszła przeszczep wątroby. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Michale, witamy o poranku.
3: Dzień dobry.
1: Co zwraca uwagę w tej historii?
3: Pani Joanna dokładnie 9 lat temu dostała nową wątrobę. Potem lekarze po wielu badaniach, po wielu próbach wątrobowych dali w końcu zielone światło, żeby została mamą. Stało się. Pani Joanna opisuje, że ten moment, gdy na świat przyszedł jej syn, docenia szczególnie i doskonale pamięta to, co działo się wtedy na sali porodowej.
4: Dzieci dla mam są wyjątkowe. Myślę, że to jest jasne. Natomiast dla mnie ta wyjątkowość jest jeszcze większa. Dzięki temu, że ktoś kiedyś zdecydował się oddać narząd. Ja dziś żyję w pełni i zostałam jeszcze mamą, czyli to życie pomnożyłam.
3: Jeszcze więcej takich historii zaprezentujemy wam w faktach. Będziemy zachęcać też was, żebyście, jeśli tylko możecie, zadzwonili dzisiaj, najlepiej jak najszybciej, do mamy i powiedzieli 3 proste słowa. Mamo, kocham cię.
0: Akcja Halo Mama przez cały wtorek w RMF FM. Polecamy gorąco. No i już teraz
5: rozmowa o 7 w RMF FM i RMF 24.
1: Rozmowa skoncentrowana na Ukrainie i relacjach polsko-ukraińskich. Piotr Salak i jego gość, witamy.
6: Dzień dobry, a to dlatego, że gościem rozmowy o 7 jest Bartosz Cichocki, czyli były polski ambasador w Kijowie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Szef rosyjskiego MSZ-u Ławrow rozmawia z Marco Rubio, uprzedza, będziemy systematycznie atakować Kijów. W weekend mieliśmy bardzo nasilone ataki na stolicę Ukrainy. Rosja wzywa cudzoziemców do opuszczenia miasta. Jak my to mamy odbierać? Jak pan to odbiera?
7: Wydaje mi się, że Rosjan bardzo zabolały ukraińskie uderzenia rakietowe w głąb państwa, szczególnie w Moskwie. Rosjanie zaczęli na sobie odczuwać ciężar tej wojny. Rosjanie chyba chcą powstrzymać Ukraińców przed dalszymi uderzeniami, ale też mam wrażenie, że to jest taki głośny krzyk do państw zachodnich, żeby się wtrąciły w tory tych wydarzeń, żeby powrócił nacisk na Zełenskiego, by usiadł do rozmów politycznych i prowadził je na warunkach rosyjskich. Rosjanom traca się to okno możliwości. W listopadzie są wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych i wszystko wskazuje na to, że wygrają je demokraci. Ten kongres jest dużo bardziej proukraiński niż administracja prezydenta Trumpa i prawdopodobnie będzie forsował inną koncepcję pokoju niż Trump. Inną niż ta oparta na terytorium, która jest korzystna dla Rosjan.
6: Bartosz Cichocki, polski ambasador w Kijowie, razem z nami w radiu RMF 24, słuchaczom RMF FM. Pięknie już dziękujemy.
1: Dziękujemy. Bartosz Cichocki od teraz w radiu informacyjnym RMF 24, a za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM. Przypominamy, naszym gościem Tomasza Telikowskiego będzie Marian Banaś.
0: Były szef Najwyższej Izby Kontroli, który mówi, że chciałby wystartować w wyborach na prezydenta Krakowa. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: No jest tu

0: mi ta karwatka cała wasza.
1: No, posłuchajmy. No jest, no ale co ja tu właściwie mam powiedzieć? No po prostu dzisiaj będzie gorąco, no i to już wystarczy. Do 23 stopni nad morzem, na Warmii, na Podlasiu i na Podhalu. 26 stopni wewnątrz kraju, 28 stopni szykuje się na zachodzie, a na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem może się pojawić nawet ta magiczna 30 na termometrze dzisiaj.
2: A Śląsk, niektórzy mówią,
1: a Śląsk też 26 stopni, a wieczorem może popadać na Pomorzu.
2: Do mnie więcej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sebra.
0: Godzinę temu mówiliśmy, że max 27, ale widzę, że dajesz więcej. Okej.
1: Ja nawet 30.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: W Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Według prokuratury w sobotę dyspozytor numeru 112 z WCPR Radom nie mógł skontaktować się ze zgłaszającym, dlatego zadysponował odpowiednie służby, straż pożarną, pogotowie ratunkowe i policję.
1: Po siłowym wejściu do lokalu w Gdańsku ustalono, że zgłoszenie było fikcyjne, w mieszkaniu znajdowały się jedynie zwierzęta.
2: Prokurator powierzył przeprowadzenie śledztwa funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: A za wywołanie fałszywego alarmu, przypominamy, grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
2: A teraz w studiu Tomasz Telikowski, po 8 poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Marian Banaś, który deklaruje chęć startu w wyborach na prezydenta Krakowa.
1: Tomasz, razem z nami w studiu. O co zapytasz?
3: Oto po co mu start w tych wyborach? Czy ta decyzja na poważnie i jakie jego zdaniem były realne powody, dla których Aleksander Miszalski rzeczywiście został odwołany? Będę też pytał o najważniejsze problemy miasta Krakowa, o metro, dług i strefę czystego transportu. Ale nie zabraknie też pytania o sytuację na polskiej prawicy i o wiarę Banasia w przyszłą koalicję PiS, Konfederacja Korona Polska.
2: Zapraszamy, ta rozmowa już za pół godziny, a przed faktami ekonomicznymi jeszcze krótko, duże pieniądze widzę NBA.
4: This is the NBA playoff.
1: Playoffy trwają, wreszcie duże pieniądze pojawią się w Nowym Jorku. Po 27 latach Knicks znów zagrają o tytuł mistrzów najlepszej koszykarskiej ligi świata. W nocy pokonali na wyjeździe Cleveland 130-93. Tym samym Knicks pokonali Cavaliers 4-0.
2: Nasz reprezentant Jeremy Sochan nie pojawił się na boisku.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A na nie o poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się. Na początek wieści rozczarowujące o naszych portfelach. Z pewnością koszykarze NBA takimi sprawami się nie muszą przejmować, ale rozczarowanie po najnowszych danych o sprzedaży detalicznej w kwietniu. Z miesiąca na miesiąc dynamika wzrostu sprzedaży spadła o kilka punktów procentowych. Winny jest przede wszystkim kalendarz. Święta wielkanocne były na początku miesiąca, więc zakupy częściowo robiliśmy już w marcu, ale ekonomiści i tak mówią o niepokojącym sygnale. Jeśli sprzedaż będzie spowalniać, byłyby to bardzo złe wieści dla polskiej gospodarki przez to, w jaki sposób ona funkcjonuje.
7: W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z PKB opartym przede wszystkim na konsumpcji, ma to znaczenie.
6: Ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie, dr Artur Fix, wskazuje, że istotne są też plany Polaków na wydatki w kolejnych miesiącach.
7: Tutaj też jest pewnego rodzaju zatrzymanie tych wydatków. Mamy w perspektywie urlopy i też zastanawiamy się, czy już nie warto troszkę przyoszczędzić.
6: Jeśli Polacy przestaną wydawać pieniądze, spadek wzrostu PKB wydaje się być pewny, a grupa państw G20 formalnie będzie nam odjeżdżać. Dobre wieści dla naszych portfeli są takie, że znajdujące się w nich złote stają dość mocno. O poranku euro kosztuje 4,23 zł, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 4,90.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: No i patrz. Leon Rimes, Can't Find the Moonlight. Wiadomo.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Solidna dawka faktów w RMF FM również przed nami. Przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Kto za Aleksandra Miszalskiego?
3: Kto stanie do walki o fotel prezydenta Krakowa? Od tego tematu zaczynamy. Fakty RMF FM.
2: Gościem porannej rozmowy już za moment będzie jeden z możliwych kandydatów.
3: Marian Banaś, czyli były szef Najwyższej Izby Kontroli.
2: W tych faktach też dachowanie na S-19 na Podkarpaciu.
3: I list do premiera napisany przez związkowców Solidarności Służby Więziennej.
2: Jeszcze dziś wojewoda małopolski powinien opublikować w dzienniku urzędowym wyniki niedzielnego referendum w Krakowie.
3: Wtedy już oficjalnie prezydentem miasta przestanie być Aleksander Miszalski. Czekają nas przedterminowe wybory, ruszyła zatem giełda nazwisk kandydatów.
2: A my ponownie łączymy się z naszym krakowskim reporterem Maćkiem Sołtysem. Maćku, to kto jest w grze?
4: Jeszcze przed referendum chęć startu, tak jak mówiliście, zadeklarował były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Konfederacja wystawi przedsiębiorcę Bartosza Bochyńczaka. Pewny wydaje się również

0: Tak piszą w liście do premiera związkowcy z Solidarności Służby Więziennej.
1: Chodzi o plany rządu dotyczące zmiany systemu wypłat świadczeń mieszkaniowych w tej formacji. Związkowcy już obliczyli, że na tych zmianach stracą.
0: A w faktach teraz dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, czego domagają się związkowcy?
2: Natychmiastowego wycofania się rządu z prac nad obniżeniem świadczeń, podjęcia, jak napisano, rzeczywistego dialogu przed wprowadzaniem zmian, analizy porównawczej uprawnień mieszkaniowych w całej mundurówce, a także między innymi objęcia tej formacji adekwatnymi rozwiązaniami modernizacyjnymi. Związkowcy są oburzeni, że rząd chce zmienić warunki wypłat kilka miesięcy po osiągnięciu porozumienia w tej sprawie. Twierdzą, że to bardzo zły sygnał dla funkcjonariuszy, który wpłynie na poziom bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, a także w efekcie na bezpieczeństwo państwa. Powodem jest zmniejszenie atrakcyjności służby i motywacji do pozostania w niej. Z wyliczeń związkowców wynika, że wprowadzenie zmian oznacza obniżenie 16 tysiącom więzienników miesięcznych wypłat o średnio 300 zł.
3: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
0: Czas na poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF24.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, moim gościem jest Marian Banaś, były szef NIK, obecnie kandydat na kandydata na prezydenta miasta Krakowa. Witam, panie prezesie.
5: Dzień dobry.
4: Pan tak na poważnie?
5: A poważnie.
4: Na poważnie, absolutnie, nie ma żadnych wątpliwości?
5: No, gdyby były wątpliwości, to by nie było ogłoszenia, że chcemy startować.
4: Ale po co to panu?
5: No po to, żeby po prostu zmieniać rzeczywistość na lepszą. To, co się dzieje w ogóle w Krakowie i w Polsce, wymaga zdecydowanie działań ludzi, którzy są kreatywni, którzy są uczciwi, którzy chcą, aby to państwo było praworządne, no i przestrzegało wszystkich
4: tak reguł tak
5: funkcjonowania.
4: Wszyscy tak mówią.
5: Wszyscy tak mówią, tylko tego nie robią.
4: Jakiegoś polityka, który mówi, że chce, żeby państwo było niepraworządne, żeby nie przestrzegało reguł.
5: Panie redaktorze, tak się mówi, tylko tak się nie robi. Więc, a ja dałem przykład, właśnie będąc bezpartyjnym ministrem w PiS-ie przez dwie właściwie kadencje i później jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, że potrafiłem rzeczywiście skutecznie dbać o grosz publiczny. Mało tego, właśnie poprzez swoją działalność i reformę służb skarbowych i celnych sprawiłem, że do budżetu wpłynęło ponad 300 miliardów dodatkowych pieniędzy, a później jako szef Najwyższej Izby Kontroli sprawdzałem wydatki i okazało się, że mieliśmy do czynienia niestety z patologicznym systemem wydawania tych pieniędzy.
4: Co z zarzutami wobec pana? Bo pan mówi o praworządności, tak prokuratura jest. Postawiła dwa zarzuty.
5: Panie redaktorze, to od samego początku, jak mówiłem, jest tylko i wyłącznie nagonka polityczna.
4: Ale coś się dzieje?
5: No, cały czas jest sprawa otwarta, jest oczywiście w toku, ale nie zapominajmy, że nadal ludzie od Ziobry, Kamińskiego funkcjonują i w służbach, i w prokuraturze. No i widzimy, jaki problem ma.
4: Czyli to
5: ze
4: oni
5: zmianą,
4: pana ścigają.
5: Jaki problem ma obecny minister sprawiedliwości?
4: No dobrze, ale jakoś nadzór nad nimi sprawuje minister Żurek, a nie Prawo i Sprawiedliwość, więc chyba...
5: Tylko, panie redaktorze, trzeba o tym wiedzieć, że dzisiaj tak jest w prawie, że niestety nie można tak z marszu odwołać prokuratora, kiedy o tym decyduje między innymi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który też pewne układy ma z PiS-em, więc po prostu mamy sytuację taką bardzo trudną.
4: Dobrze, czyli rozumiem, że chce pan zmieniać Polskę na lepsze, a kto za panem stoi? Znaczy, jak rozumiem, żeby zrobić kampanię wyborczą, to trzeba mieć ludzi, pieniądze i jeszcze parę innych rzeczy.
5: No oczywiście, panie redaktorze, gdyby nie było środowisk, gdyby nie było ludzi właśnie dobrej woli, którzy też widzą tą patologię, która się toczy, że partie
4: panie
5: polityczne...
4: Ja wiem, że ludzi dobrej woli jest więcej, ale kto? Ludzie i środowiska to jest żadna odpowiedź.
5: To jest konkretna odpowiedź, panie redaktorze. Ja nie będę tutaj operował dzisiaj nazwiskami. Te nazwiska się pojawią wkrótce, kiedy powołamy sztab, kiedy powołamy komitet honorowy.
4: To jakie to są środowiska? Jeżeli pan nie chce powiedzieć nazwisk, to chociaż jakie to są środowiska?
5: To są środowiska z życia intelektualnego i kulturalnego, jeśli chodzi o Kraków, a również jeśli chodzi o przedsiębiorcy. No, aktorzy się też znajdą, lekarze, no i oczywiście dużo młodzieży również, która
4: funkcjonuje. Z której strony?
5: Politycznie żadna, dlatego że my jesteśmy poza polityką. Tak jak powiedziałem, właśnie
4: nie
5: polityka...
4: Nie ma dużego miasta w Polsce bez polityki.
5: Panie redaktorze, ale tak się stało, że właśnie partie polityczne w sposób daleko idący uzależniły włodarzy w wielkich miastach od siebie i tak naprawdę interesy obywateli są gdzieś na uboczu, natomiast realizowane są interesy partyjne właśnie

0: Są ludzie... rodzin nepotyzm, no i niestety niszczenie środków publicznych, które są środkami obywateli, a nie takiej czy innej partii.
1: Użył pan sformułowania ludzie i środowiska, a ja się... A skąd pieniądze?
0: Pieniądze też się znajdą, dlatego że jeżeli już sformułujemy komitet, to tutaj jest duża deklaracja wielu ludzi, którzy właśnie będą...
1: Jakich ludzi? To znaczy, jeszcze raz się pytam...
0: Przedsiębiorców między innymi, zwykłych obywateli...
1: Ale bardziej związane z Konfederacją, czy znowu
0: nie,
1: Lewicą,
0: panie redaktorze,
1: czy z kimś jeszcze
0: to
1: innym?
0: Są środowiska, które nie są związane z żadnym środowiskiem politycznym, bo jak powiedziałem, jest masa ludzi w Krakowie. To, że akurat referendum się udało, to jest tego wynikiem, że oni nie chcą, aby polityka tutaj decydowała o wszystkim w tym mieście, nie tylko, ale również i w Polsce. No. Więc po raz pierwszy jest okazja, że mogą mieć obywatele, którzy są obywatelami naprawdę, jeśli chodzi o Kraków, dobrymi i mądrymi, żeby mieli więcej wobec nich rządzących szacunku i dobrze było miasto
1: zarządzane. Żadnego nazwiska pan nie poda, znaczy, bo jakby to pan mówi cały czas ludzie, środowiska, żadnego konkretu. Znaczy mówi pan, że nie chce pan uprawiać polityki, a to jest dokładnie polityczna nowa mowa. Ludzie, środowiska, nie podam żadnego nazwiska.
0: Nie, no, panie redaktorze, to nie wolno uprzedzać za wcześnie pewnych faktów.
1: Te a co, boi się pan, że zaczną grzebać dziennikarze, no, że sprawdzą, pana, że wyciągną, pana, że coś jest nie tak?
0: Nie ma obawy. To akurat chodzi o środowiska bardzo uczciwe, ludzi kreatywnych, którzy byli zawsze odsuwani, bo mamy duży nepotyzm, również i w Krakowie, jak i w Polsce.
1: Kto ten nepotyzm uprawiał?
0: A kto uprawiał? No,
1: prezydent Majchrowski czy prezydent Kiszalski?
0: Panie redaktorze, doskonale wiemy, że stanowiska są obsadzane przez ludzi, którzy są związani partyjnie z rządzącymi.
1: No to nie jest nepotyzm, tylko partyjność.
0: A to jest partyjność, która się wiąże z nepotyzmem, bo często tam wchodzą ludzie, którzy nie mają kompetencji do sprawowania funkcji, a za to wszyscy my płacimy. Bo po prostu wtedy, jeżeli pieniędzy brakuje, a popatrzmy, jaki jest budżet w Krakowie. W Krakowie mamy prawie 8 miliardów zadłużenia, a dochód jest 10,5 miliarda złotych.
1: A to jak skoro oddajemy głos ludziom, to bardzo proszę dwa pytania od naszych słuchaczy. Od razu.
0: Bardzo
1: dużo mamy mieszkańców Krakowa. Pierwsze, którzy chcieli się zapytać kandydata na prezydenta, jakie ma pomysły. Są też pytania polityczne. Bardzo proszę.
0: Z czego opłaci pan kampanię? Czy ma pan już budżet? Ile chciałby pan przeznaczyć na kampanię? Karolina Myślnica. Oczywiście w tej chwili nie ma żadnego jeszcze budżetu, ale potencjalnie już jest dużo możliwości. W momencie, kiedy oficjalnie zostanie utworzony sztab i komitet honorowy, te pieniądze się znajdą.
1: Ale ile? Milion, 2 miliony, 5 milionów, 10?
0: Proszę pana, no ja w tej chwili nie mogę wskazać konkretnej liczby. Ja twierdzę, że absolutnie przy tego typu kampanii to będzie odpowiednia kwota, która sprawi, że wygramy te wybory.
1: Panie prezesie, pan jest naprawdę mistrzem odpowiadania mową trawą. Ludzie, nie. Środowiska, nie. Będzie odpowiednio dużo pieniędzy, ale nie powiem ile i nawet nie powiem kto.
0: Nie, no proszę pana, nie ma dzisiaj potrzeby ujawniać nazwisk i mówić o kwotach, które
1: dopiero się
0: pojawią.
1: Ale jak pan przychodzi do radia, to chyba po to, żeby coś powiedzieć.
0: No to właśnie mówię, że obywatele mają okazję wybrać człowieka, który nie powiązany jest z żadną partią i daje gwarancję, że będzie ich słuchał właśnie obywateli, a nie liderów partyjnych.
1: Tu postawimy kropkę. Drugie pytanie od naszych słuchaczy już w naszej internetowej odsłonie. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Kandydat, jak słyszeliśmy, na poważnie, żeby zmieniać rzeczywistość na lepszą.
3: Tak mówił przed chwilą Marian Banaś, były prezes NIK, który chce zostać prezydentem Krakowa.
2: Ciąg dalszej rozmowy w radiu informacyjnym RMF24. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
7: Ale ładny dzień. Teraz na termometrach od 14 w Koszalinie do 17 w Zielonej Górze, potem będzie jeszcze cieplej, bo w Zielonej nawet 27, a takie miejsca będą, gdzie termometry pokażą 30.
8: Deszczu mało, poczekamy sobie jeszcze na ten deszcz, no ale cieszmy się, no zasłużyliśmy na tę pogodę.
7: Aczkolwiek o 18 mogą się pojawić przelotne burze na Pomorzu Zachodnim i tak będzie padać do 21-22.
8: Północny zachód.
7: Biometr fajny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Słuchajcie, ludzie dzielą się na tych, którzy są, byli albo będą mamami.
6: Słuchacie RMF Relax.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: spojrzeć.
1: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
2: Zderzenie ciężarówki i czterech aut osobowych na Krajowej 25 w miejscowości Brzoza w Kujawsko-Pomorskiem.
3: Droga w tej chwili jest zablokowana, tak będzie jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
2: Zderzenie trzech samochodów osobowych na S8 w rejonie miejscowości Trojany na Mazowszu.
3: Tam co najmniej przez godzinę spodziewajcie się utrudnień w stronę Warszawy.
2: Ponad 40 strażaków gasiło nocny pożar szeregowca w Szczecinie.
3: O szczegółach teraz reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Ogień pojawił się około 2 w nocy i szybko rozprzestrzenił na kolejne 4 mieszkania. Mieszkańcy zdążyli ewakuować się jeszcze przed przyjazdem służb. Nikt nie wymagał pomocy medycznej, ale podczas akcji poszkodowany został jeden ze strażaków. Pożar objął w sumie 5 mieszkań w szeregowcu. Straty materialne są duże.
3: W wieku 95 lat zmarł jeden z tytanów jazzu, Sonny Rollins.
2: Zawsze zachęcał do słuchania muzyki przekonując.
3: Nie obchodzi mnie, jaką muzykę lubicie. Ja dziś słyszę, że wszystko pochodzi od jazzu.
2: Rollins zmarł w swoim domu w Woodstock w stanie Nowy Jork.
3: W 1956 roku nagrał swoją pierwszą płytę Jazz Colossus, a potem pojawiły się u Rollinsa wątpliwości co do tego, jak gra i co grać powinien. Przez 2 lata grał na nowojorskim moście Williamsburg, łączącym Manhattan z Brooklynem. On stał się miejscem ćwiczeń, jak mówi Rollins, po 14 godzin dziennie.
2: I wtedy wydał ten album.
3: Płyta The Bridge, czyli właśnie Most. Rok 62, otwierając utwór Without a Song. Ten album otworzył Rollinsowi również drogę na jazzowy szczyt wśród najbardziej uznanych wykonawców swojego pokolenia, Johna Coltrane'a czy Wayne'a Shortera. Halo mamo, kocham cię. To nasze hasło na dziś, na Dzień Matki.
2: Zadzwońcie do swoich mam, włączając się w akcję Halo Mama. Podziel się reakcją swojej mamy. Napiszcie do nas na fakty@rmf.fm.
3: Możecie też dołączyć do żółto-niebieskiej ekipy RMF FM w Katowicach na placu przed galerią przy dworcu PKP. Szczegóły o 9:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Czy selekcjoner Jan Urban zaskoczy powołaniami do piłkarskiej kadry? Ogłosi je w południe.
3: Powołania na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią w faktach sportowych. Cezary Dziwiszek.
8: Witam serdecznie. Sparingi to idealny czas na przetestowanie nowych nazwisk. Listę kandydatów otwierają wyróżniający się piłkarze kadry U21 Jerzego Brzęczka, której zgrupowanie w końcu nie dubluje się z reprezentacją dorosłą. Marcel Reguła, Kasper Potulski, Wojciech Mońka, a za nim byłego reprezentanta Sebastiana Mili, gotowy na kolejne powołanie jest także Antoni Kozubal z Lecha.
9: On już był powołany jeszcze za mojej kadencji trenera Michała Probierza i już się odnajdował, bo to jest bardzo mądry piłkarz, bardzo rozumie jakby sytuację na boisku, bardzo szybko ją potrafi rozwiązywać, jest bardzo odpowiedzialny przy tym.
8: Na powołanie liczy też kilku bardziej doświadczonych graczy, jak choćby Bartosz Nowak z GKS-u Katowice, wczoraj wybrany na gali Ekstraklasy piłkarzem sezonu. Porozmawiał z nim Patryk Zerwański.
10: To brzmi dumnie. No brzmi bardzo dumnie. Największe wyróżnienie, jakie można w sezonie Ekstraklasy osiągnąć, więc to jest wielka nobilitacja i wielka duma, która płynie z mojej strony i dziękuję bardzo dla ludzi, którzy to wybierali, dla zawodników.
8: Ciekawe, czy na zgrupowanie kadry przyjedzie kapitan Robert Lewandowski, którym zainteresowanie oficjalnie potwierdziło Chicago Fire. Jeremy Sochan z szansami na występ w finale NBA. Jego koledzy z New York Knicks po raz 4 pokonali Cleveland Cavaliers i pierwszy raz od 27 lat powalczył o mistrzostwo ligi. Niestety nasz jedynak w NBA rzadko pojawia się na parkiecie, a wczoraj wręcz w ogóle. W krajowej koszykówce ruszają półfinały Basket Ligi. Wieczorem pierwszy z nich Arka Gdynia za Stal Zielona Góra, jutro derby Warszawy Legia kontra Dziki.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.

kimkolwiek jest tak z RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Studio Faktów przy swoich mikrofonach Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Kto prezydentem Krakowa po Aleksandrze Miszalskim?
3: Prezydenckie aspiracje ma Marian Banaś.
4: Chcemy startować po to, żeby po prostu zmieniać rzeczywistość na lepszą.
2: Za chwilę pytanie o proponowane zmiany.
3: Potem protest przeciwko ustawie, która zmienić ma kształcenie położnych.
2: I debata o znaczeniu żołnierzy amerykańskich dla bezpieczeństwa Polski.
3: Ona wystartuje już za chwilę w Faktach, a ciąg dalszy w informacyjnym radiu RMF 24. Wierzę, że wygram. Tak deklarował w porannej rozmowie w RMF FM kandydat na kandydata na prezydenta Krakowa Marian Banaś.
2: W warszawskim studiu gospodarz rozmowy Tomasz Terlikowski. Tomku, kto będzie wspierał byłego prezesa NIK w tych wyborach? Kto za nim stoi?
5: Były szef Najwyższej Izby Kontroli zapewnia, że poparcie ma szerokie.
4: Gdyby nie było środowisk, gdyby nie było ludzi właśnie dobrej woli, którzy też widzą tą patologię, która się toczy, że partie polityczne
5: zawłaszczą... Ja wiem, że ludzi dobrej woli jest więcej, ale kto?
4: No,
5: kto? Ludzie i środowiska to jest żadna odpowiedź.
4: To jest konkretna odpowiedź, panie redaktorze. Ja nie będę tutaj operował dzisiaj nazwiskami.
5: Nazwiska zostaną ujawnione, gdy przyjdzie czas na prezentację komitetu. A kto w nim będzie?
4: Przedsiębiorcy. No, aktorzy się też znajdą. Lekarze. No i oczywiście dużo młodzieży.
5: A kto wyłoży na to wszystko pieniądze?
4: Pieniądze też się znajdą, dlatego że jeżeli już sformułujemy komitet, to tutaj jest duża deklaracja wielu ludzi, którzy właśnie będą...
5: Jakich ludzi? To znaczy jeszcze raz się pytam. No,
4: przedsiębiorców między innymi, zwykłych obywateli.
5: Konkret, jak widzicie, u Mariana Banasia goni, więc konkret.
3: No dobrze, cała rozmowa razem z dogrywką na RMF 20.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Mamy ich reakcję.
4: Fabian z Wrocławia był na szkolnej wycieczce, kiedy zaproponowaliśmy mu udział w zabawie. Nawet się nie zawahał.
5: Co tam?
6: No cześć mamo.
5: No,
6: mamo, ja chciałem ci powiedzieć tylko, że cię bardzo mocno kocham.
5: A co się stało?
6: Nic, po prostu chciałem ci powiedzieć, że cię mocno kocham.
5: Co się założyłeś z chłopakami, czy co?
6: Nie, po prostu chciałem ci powiedzieć, że cię kocham, no.
5: Ja cię też bardzo kocham.
6: Po prostu cię kocham mocno, ja.
5: O Jezus, synu, co się dzieje? No.
3: Zaskoczcie swoją mamę. Czekamy na wasze historie pod adresem fakty@rmf.fm.
4: 9:04. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, rozmawiał z szefem armii USA w Europie i Afryce, generałem Christopherem Donahue. Między innymi na temat obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO.
3: Prezydent USA Donald Trump w czwartek ogłosił, że zdecydował o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 żołnierzy.
4: No to zgodnie z obietnicą. W faktach...
7: Debata o bezpieczeństwie. Eksperci w RMF FM.
4: Czy kryzys wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce został już zażegnany?
3: Ilu ich ostatecznie będzie stacjonować w naszym kraju po tej ostatniej deklaracji Donalda Trumpa?
4: O tym dyskutować będą goście debaty, która właśnie teraz startuje w radiu RMF 24. Z nami prowadzący Piotr Salak.
8: Tak jest, dzień dobry.
4: Piotrze, przypomnijmy, kogo zaprosiłeś?
8: Będą z nami Janusz Reiter, dyplomata, były ambasador Polski w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych, pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, to jest były zastępca szefa służby kontrwywiadu wojskowego, dzisiaj dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Premiera, i Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. Mam nadzieję, że wyjaśnimy, na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o wojska amerykańskie, czego się spodziewać w najbliższych tygodniach i czy jako Polska będziemy uczestniczyć w procesie decyzyjnym, czy tylko możemy czekać na decyzje podejmowane nad naszymi głowami. Także zapraszam, startujemy.
4: Zapraszamy, polecamy.
3: Informacyjne radio w sieci RMF 24.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Ale wam załatwiliśmy pogodę. No. 17, 18, 19 stopni, tyle już teraz na termometrach. Potem będzie jeszcze sympatyczniej, bo zobaczymy na nich nawet 27, 28, a są głosy mówiące, że nawet 30 stopni dzisiaj będzie na zachodzie.
11: Wczoraj był najcieplejszy w historii dzień maja podobno.
10: A dzisiaj mamy szansę na rekord.
11: Jeszcze.
10: Jeżeli deszcze, to okolice Szczecina, godzina 18, 21, 22 padać też może w Bydgoszczy, w Poznaniu i w Gorzowie Wielkopolskim.
11: Picie dużo wody! Picie tak dużo wody.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: To co? To my
11: Daniel?
10: Idziemy.
11: Zostawcie. Nawodniony też. Jesteś, Daniel?
12: Słuchacie RMF Relax.

RMF Pisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy fakty w RMF FM. Jest 10.
2: Pilna informacja z Podkarpacia.
3: Od niej zaczynamy zderzenie karetki z autem osobowym w Przemyślu.
2: W Krakowie, Koszalinie, Lublinie i Warszawie dzisiaj protesty w sprawie centrów zdrowia psychicznego.
3: Stanisław Kracik rekomendowany na stanowisko komisarza po odwołaniu prezydenta w Krakowie.
2: Dzisiaj dzień mamy.
4: Fajnie być mamą i fajnie obserwować swojego małego człowieka, jak rośnie.
3: To fakty RMF FM o 10.
2: Zaczynamy. Zderzenie karetki pogotowia z autem osobowym w podkarpackim Przemyślu. Informacje sprzed chwili z gorącej linii RMF FM potwierdzili nam strażacy.
5: Na miejscu pracują zespoły PRM, Państwowa Straż Pożarna, dwa zastępy ratownicze i też obecna jest na miejscu policja. Wiem, że jest jedna osoba poszkodowana.
3: Potwierdza starszy brygadier Grzegorz Latusek, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.
2: 600 700 800 to jest numer naszej gorącej linii.
3: Adres przypominamy fakty@rmffm.pl. Jedna osoba ranna w zdarzeniu ciężarówki i busa koło miejscowości Łojki, to już województwo śląskie.
2: Między węzłami Częstochowa, Blachownia i Jasna Góra zablokowany jest pas A1 w kierunku Katowic.
6: Trzymamy się faktów.
3: Stanisław Kracik, dotychczasowy wiceprezydent miasta, ma być komisarzem rządowym w Krakowie.
2: Kracika rekomenduje wojewoda małopolski. W studiu z nami krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry.
7: Jestem, dzień dobry.
3: Maćku, jak pewne jest wyznaczenie Kracika na komisarza?
7: Jak podkreślał w rozmowie ze mną wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, to jedynie rekomendacja. Premier zapewne weźmie ją pod uwagę, jednak co ważne, nie jest w żaden sposób nią związany. Stanisław Kracik to były wojewoda małopolski i zastępca odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Jak się dowiedziałem, na razie jeszcze żadne dokumenty nie trafiły do kancelarii premiera. Trwa przygotowywanie wniosku, który powinien jeszcze dziś znaleźć się na biurku Donalda Tuska.
3: Kraków, ale też Koszalin, Lublin i Warszawa.
2: W tych miastach przed południem lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci organizują kolejne akcje protestacyjne w sprawie centrów zdrowia psychicznego.
3: Nie podoba im się nowy model rozwoju tych placówek proponowany przez Ministerstwo Zdrowia.
2: W faktach z nami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Jakie są ich główne uwagi?
8: Niepokoi ich malejąca liczba łóżek na oddziałach w centrach i wciąż za małe według nich wydatki na opiekę psychiatryczną w Polsce.
9: W Polsce tylko 4,6% wydawanych jest na system ochrony zdrowia psychicznego.
8: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada na te sygnały pacjentów, że w centrach premiowana także finansowo będzie opieka doraźna, bez pobytu w szpitalu i zapowiada dalsze konsultacje na Rządowej Radzie do Spraw Zdrowia Psychicznego.
10: Będziemy zbierali uwagi na następnej radzie i będziemy podejmować

0: Nową okazję do obserwacji zachowań społecznych w tak ekstremalnych warunkach i analizując aktywność i interakcje na tej stacji, naukowcy odkryli, że członkowie załogi z czasem nie stają się sobie bliżsi, nie zaprzyjaźniają się, wręcz przeciwnie, ciągłe bliskie kontakty w takim środowisku mogą prowadzić do narastania konfliktów, napięć, nieufności i nasilającego się poczucia osamotnienia. Przy planowaniu misji kosmicznych trzeba ten efekt brać pod uwagę.
1: 26 dzień maja, Dzień Matki.
2: W faktach dzisiaj osobiste historie mama. Pani Katarzyna Humel-Cywa na swoje dziecko czekała długo. Urodziła w wieku 41 lat.
1: Co zmieniło macierzyństwo?
3: Ja po 20 latach pracy odeszłam ze swojej pracy i postanowiłam, że ja muszę swoje życie dostosować naprawdę do tego, żeby być obecną mamą w życiu mojego dziecka. I jakby mi ktoś wcześniej powiedział, wiesz, i ty tak odejdziesz i mimo wielu obaw ułożysz sobie życie na nowo, to bym powiedziała, no weź się, puknij w głowę. Ale ja to zrobiłam i to była taka najpiękniejsza decyzja będąca konsekwencją macierzyństwa i jaką ja chcę być matką i jaką ja chcę być kobietą w tym obszarze.
4: A pamiętasz uczucie pierwszy raz trzymania dziecka swojego w ręku?
3: Jejku, to było niesamowite. Jak mi go pielęgniarki położne położyły na piersi, ja trzymam mojego synka i mówię, Boże, nareszcie. Witaj na świecie, witaj świecie. Fajnie, że jesteś, dobrze, że jesteś i bądź, po prostu bądź.
1: Więcej o matczynych emocjach w artykule Martyny Chudzio na rmf24.pl.
2: Tam także historie innych mam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Słuchacie RMF Relax.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Dalena Wojtoń, słuchamy.
2: 9 samochodów skonfiskowanych pijanym kierowcom w tym roku trafiło do policyjnej floty. Wśród nich m.in. SUV Jaguar. 20-kilometrowy korek na autostradzie A2 przed Świeckiem. Halo Mama. Ta przepiękna akcja trwa na naszej antenie w Dniu Matki. W faktach kulturalnych RMF FM m.in. nowa rola Toma Hanksa. Na początek jednak pilna informacja sprzed chwili z Wielkopolski. Pożar składowiska opon w gminie Przemęt w powiecie wolsztyńskim w Wielkopolsce. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, aby zamknęli okna. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. SUV Jaguar oraz Land Rover skonfiskowane pijanym kierowcom trafiły do policyjnej floty samochodów służbowych, dowiedział się reporter RMF FM. Policja złożyła do sądu 111 wniosków o przejęcie pojazdów zabezpieczonych od początku roku. Do tej pory sądy orzekły przepadek 9 samochodów. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Jakie jeszcze, Krzysztofie, auta uzyskali policjanci?
3: Volkswagena Passata, Honda Civic, dwie Kia Ceed, dwie Dacia Sandero oraz jedną Skodę Fabię. Tych samochodów będzie jednak więcej, bo w sądach wciąż jest jeszcze ponad 100 wniosków o orzeczenie przypadku pojazdów mechanicznych na rzecz policji.
2: A ile samochodów zebrano od początku roku pijanym kierowcom?
3: Policjanci zajęli tymczasowo 2046 pojazdów mechanicznych. Do czasu orzeczenia przez sąd przypadku tych pojazdów trafiły na parkingi policyjne. W sumie chodzi o niespełna 700 samochodów, natomiast o wiele więcej, czyli prawie 1400, jest na przechowaniu u tak zwanych osób godnych zaufania. A przypomnę, samochód lub jego równowartość stracą osoby, które prowadząc mają powyżej 1,5 promila alkoholu w organizmie albo spowodowały wypadek mając 1 promil.
2: Ostrzegamy kierowców na Mazowszu. W pobliżu Węgrzynowa zablokowana jest Krajowa 57. Tam zderzyły się dwa auta osobowe, ucierpiała jedna osoba. Kto wybiera się do Niemiec, musi uzbroić się w cierpliwość. Na autostradzie A2 przed Świeckiem jest 20-kilometrowa kolejka aut oraz 4-kilometrowa na A18 przed Olszyną. Powodem są kontrole graniczne po niemieckiej stronie i większy ruch po Zielonych Świątkach. Były one w Niemczech wczoraj dniem wolnym od pracy. Profesor Sławomir Patyra, konstytucjonalista z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, będzie kolejnym wybranym głosami koalicji rządzącej sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz, kandydaturę profesora Patyry zgłosi w Sejmie Klub Koalicji Obywatelskiej. W faktach Tomasz Skory. Tomku, co wiemy o kandydacie?
4: Profesor Patyra jest autorytetem w dziedzinie prawa, autorem licznych opinii w sprawach konstytucyjnych. 5 lat temu był też rekomendowanym przez ówczesną opozycję kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jako kandydat na 7. już sędziego Trybunału wybranego przez obecnie rządzących został niemal jednogłośnie poparty w wewnętrznym głosowaniu posłów Koalicji Obywatelskiej. Sławomir Patyra ma w Trybunale zająć miejsce, które pod koniec czerwca zwolni kończący 9-letnią kadencję Andrzej Zielonacki. Kandydatury na to miejsce powinny być zgłaszane na 30 dni przed jej upływem. Termin na to upływa więc z końcem tego tygodnia. Koalicja liczy, że dochowując tej procedury, będzie mogła tym razem uniknąć zarzutów Kancelarii Prezydenta, że wybiera sędziego nie wiadomo na czym.

0: To jest niesamowite szczęście mieć taką piękną relację z mamą. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta na początek.
1: Dzień dobry.
0: O nowej roli Toma Hanksa.
1: Tak jest, laureat 2 Oscarów, jest narratorem i producentem serialu dokumentalnego Tom Hanks, Druga wojna światowa. To jest nowość na antenie History Channel. Dziś premierowy odcinek, który opowiada o niemieckiej napaści na Polskę. Znany aktor bardzo interesuje się tym tematem. Te czasy, o których opowiadali mój ojciec, nauczyciel, przyjaciele ojca, rodzice moich kolegów, oznaczały życie wojną na co dzień. Była obecna wszędzie. W programach telewizyjnych, dokumentach, filmach i muzyce. Każdy znany aktor czy artysta pojawiający się w telewizji miał własną historię z tamtych lat i w jakiś sposób był częścią wojennej rzeczywistości. Więcej o filmie i o roli Toma Hanksa za kilka minut w radiu internetowym RMF24. Kasia Linz została artystką roku. Na gali Fryderyków nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia. Złotego Fryderyka za całokształt twórczości odebrali muzycy Lady Punk. Przyznano też go tak że zmarłemu w sierpniu Stanisławowi Sojce. Sandra Drzymalska jako Violetta Villas. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun, w którym słychać słynną piosenkę artystki Do Ciebie, Mamo. Film w kinach od 27 listopada.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Pięć minut po 11:00, byle do piątku w RMF FM. Przypominam.

0: Kimkolwiek jest.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: O, znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, Tomasz Stanisławski przed mikrofonem. No i pilne informacje.
2: Zaczynamy fakty od groźnego pożaru w Wielkopolsce. W Przemęcie koło Wolsztyna pali się składowisko opon. Strażacy apelują do mieszkańców o zamknięcie okien. Wspólny kandydat rządzącej koalicji w wyborach prezydenta Krakowa. O szczegółach za chwilę z nieoficjalnymi informacjami nasz reporter, a na French Open Kamil Majchrzak na razie daleki od równowagi w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Groźny pożar, jak mówiłem, w Przemęcie koło Wolsztyna w Wielkopolsce. Tam pali się składowisko opon. Z ważnymi informacjami teraz w faktach nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co wiemy w tej chwili?
3: Z ogniem walczy już 15 zastępów Straży Pożarnej. Nad miejscowością unosi się gęsty, czarny dym. Jak powiedział mi przed chwilą rzecznik strażaków Martin Halasz, jest apel do mieszkańców, aby zamknęli okna i nie zbliżali się do składowiska przy Powstańców Wielkopolskich. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że na razie nie ma informacji o żadnych poszkodowanych i ogień już się nie rozprzestrzenia. Dogaszanie i wywożenie spalonych opon może potrwać jednak wiele godzin i w tym czasie trzeba zachować ostrożność.
2: Krajowa szóstka w Pomorskiem zablokowana po śmiertelnym wypadku w Żochowie. To jest odcinek między Słupskiem a Lęborkiem. Tam doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. W miejscu wypadku szóstką nie przejdziecie nawet do 14. Koalicja Obywatelska rozważa wystawienie wspólnego kandydata ugrupowań rządzących w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa, ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Za takim scenariuszem jest także Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: Kuba, melduje się w faktach. Teraz w sejmowym studiu RMF FM. Dzień dobry. Wyjaśnijmy, dlaczego taki wspólny koalicyjny wariant jest w tej chwili rozpatrywany.
4: Jak usłyszałem nieoficjalnie, Koalicja Obywatelska poważnie zastanawia się nad wspólnym kandydatem, bo politycy tej partii liczą, że w ten sposób jest szansa na to, aby powtórzyć sukces z Rzeszowa. Tam, przypomnę, ówczesna cała opozycja postawiła w 2021 roku na Konrada Fiołka i wygrała wybory w tym mieście. Na sejmowych korytarzach usłyszałem, że jeśli największy koalicjant nie zdecyduje się jednak na taki wariant, wśród potencjalnych kandydatów partyjnych wymieniana jest m.in. Monika Piątkowska, senatorka z Krakowa.
2: Jakubie, a inni koalicjanci?
4: Z moich informacji wynika, że kandydatką lewicy ma być Daria Gosek-Popiołek, a ta decyzja zostanie ogłoszona w ciągu kilku dni. Jednym z potencjalnych kandydatów Polski 2050 ma być z kolei Paweł Ślis. PSL, jak już wspomniałeś, stoi na stanowisku, że koalicja rządząca powinna wystawić wspólnego kandydata w Krakowie.
5: Świat nauki w faktach RMF FM.
2: Nasze krwinki mają historię sięgającą, uwaga, 700 milionów lat.
6: Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu w Kioto wskazują, że aż tak długo trwała ewolucja komórek krwi.
2: W studiu Grzegorz Jesiński. Grzegorzu, no to od początku, od czego to się zaczęło?
6: Od organizmów jednokomórkowych. Zespół z Kioto opracował nowatorską metodę analizy porównawczej ekspresji genów w różnych liniach komórkowych i gatunkach zwierząt. Dzięki temu udało się stworzyć rodzaj drzew genealogicznych komórek i odtworzyć ich ewolucyjną historię. Badacze zauważyli, że komórki układu odpornościowego, makrofagi, wykazują największe podobieństwo do jednokomórkowców. To sugeruje, że to właśnie one były pierwszymi komórkami krwi, które pojawiły się u zwierząt. Kluczową rolę odegrał tu gen FOS, którego pochodzenie udało się prześledzić aż do organizmu jednokomórkowego sprzed właśnie 700 milionów lat. Pierwsze zwierzęta, przechodząc z formy jednokomórkowej do wielokomórkowej, wykorzystały te odziedziczone geny do stworzenia nowego rodzaju komórek, właśnie makrofagów, a z czasem z tej linii wyodrębniły się kolejne rodzaje komórek krwi, mastocyty, limfocyty, no i w końcu erytrocyty, czyli krwinki czerwone.
2: 3 minuty po południu z okazji Dnia Matki. Dziś w RMF FM specjalna akcja. Namawiamy Was, byście w obecności naszych dziennikarzy zadzwonili do swojej mamy i po prostu powiedzieli jej: kocham Cię, mamo.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: www.rkado.pl.
4: Na wschodzie kraju ciepło, w centrum kraju bardzo ciepło, na zachodzie gorąco, 30 stopni, to jest w okolicach Wrocławia, widzę też, że Zielona Góra, no i jeszcze w okolicach Szczecina 29, 26 w centrum, północny wschód to tutaj 20, 22 stopnie, no i słonecznie, bardzo dużo słońca dziś do końca dnia, trochę może pokropić na Suwalszczyźnie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
3: Sześć minut.
7: Słuchacie RMF Relax.

Rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM w studiu Bogdan Zalewski. Dzień dobry, Bogdanie.
2: Serdecznie witam wszystkich słuchających. Pożar został opanowany, ale spore wciąż jest zadymienie. Przekażemy nowe wieści akcji strażaków w wielkopolskim Przemęcie. Stanisław Kracik wyznaczony przez premiera. Dotychczasowy wiceprezydent Krakowa tymczasowo zastąpi Aleksandra Miszalskiego. Żeby w żadnym dniu twa mama nie poczuła, że jest sama, zwłaszcza dziś. Posłuchajcie o bardzo młodym, a mimo to dojrzałym macierzyństwie pani Sandry. Opanowany został pożar magazynu z oponami w Przemęcie koło Wolsztyna w Wielkopolsce. Pogorzelisko jest dogaszane. Mimo to okoliczni mieszkańcy nadal nie powinni otwierać okien. Strażakom udało się już ustalić przyczynę zapruszenia ognia.
3: W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym. Jedna osoba, która będąca pracownikiem podjęła próbę gaszenia pożaru, została poszkodowana. Na miejscu pracuje wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko, ale także zabezpieczyć wyciek ze zbiornika, tak by zminimalizować ryzyko skażenia środowiskowego.
2: Powiedział RMF FM Marcin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków. Wejdźcie na rmf24.pl, mamy na zdjęciach i filmach uchwycone momenty walki z pożarem. Możecie się przekonać, dlaczego wciąż nie powinno się otwierać okien w Przemęcie. Podkarpacka policja wyjaśnia, jak doszło do wypadku na obwodnicy Przemyśla. Na odcinku drogi krajowej nr 77 samochód osobowy zderzył się z karetką pogotowia ratunkowego jadącą na sygnale. Kierowca auta zginął na miejscu. Zmotoryzowani, weźcie pod uwagę, że obwodnica w stronę Żurawicy jest zablokowana. Jutro bez zmian na stacjach paliw. Minister energii zatwierdził maksymalne ceny. Litr benzyny 95 nadal ma kosztować 6 zł 42 grosze, a olej napędowy 6 zł 75 groszy. To górne limity. Stacje nie mogą przekraczać tych cen, ale mogą sprzedawać oczywiście paliwa taniej. Wiemy oficjalnie, kto tymczasowo zastąpi Aleksandra Miszalskiego, który w niedzielnym referendum stracił stanowisko prezydenta Krakowa. Premier wyznaczył komisarza.
4: Rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa.
2: Ogłosił Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Robert Lewandowski, powołany do piłkarskiej kadry na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią, będzie miał opaskę kapitana. Na kogo jeszcze zdecydował się selekcjoner? Pytamy Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM. Witamy bardzo serdecznie. Witam. Są te zapowiadane nowe twarze?
5: Są nowe twarze. Jan Urban po raz pierwszy powołał wicekróla strzelców ekstraklasy Karola Czubaka, czołowego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego i 18-letniego obrońcę z Mainz, Kacpra Potulskiego. Szansę debiutu w kadrze otrzymali też nieco od niego starsi, środkowo obrońca Krakowi Oskar Wójcik, prawy defensor Jagiellonii Norbert Wojtuszek. Do reprezentacji wracają bramkarz Marcin Bułka i pomocnik Legii Bartosz Kapustka. Zabrakło miejsca m.in. dla Łukasza Skorupskiego, Matiego Kasza, Jakuba Modera czy Krzysztofa Piątka oraz dla kilku utalentowanych młodzieżowców, o których się mówiło w kontekście powołania: Wojciecha Mońki, Antoniego Kozubala z Lecha czy Marcela Reguły z Zagłębia.
2: Drodzy kibice, pełną listę powołanych sprawdźcie na rmf24.pl.
6: Dzień mamy w faktach RMF FM.
2: Pamiętajmy o naszych najukochańszych na świecie osobach. Pani Sandra Bogomazow została mamą w wieku 15 lat. Dziś jej córka to 10-letnia dziewczynka. Pani Sandra zdołała ukończyć szkołę, założyła rodzinę, urodziła drugie dziecko. No i tak naszej dziennikarce Marlenie Chudzio opowiada o pierwszych chwilach macierzyństwa.
7: Opowiem o momencie, jak byłam na USG i zobaczyłam, to od razu zaczęłam w ogóle inaczej myśleć. Już nie myślałam tylko o sobie, tylko przede wszystkim właśnie o córce, która nawet nie przyszła jeszcze na świat.
8: Bardzo dojrzałe myślenie, jak na młodego człowieka.
7: Tak, a wcześniej w ogóle nawet nie myślałam, jaką szkołę skończę, jaką będę miała pracę czy coś takiego, a jak właśnie byłam na tym USG, to już wtedy taki przebłysk byłam, że ja muszę teraz zaplanować już swoją przyszłość.
2: Warto zapoznać się z historiami pań, które zostały mamami w różnym wieku. Bardzo poruszający i dający do myślenia artykuł Marleny Chudzio znajdziecie na naszej stronie. Polecamy rmf24.pl. Pierwsze i najważniejsze słowo w naszych ustach. Mama.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No, dotarł przelew do naszego słuchacza Mariusza.
0: RMF Relax. Tu odpoczniesz.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem Bogdan Zalewski. Słuchamy.
2: Kłaniam się nisko. Zapraszam. Nie damy wypchnąć na margines naszych najciężej chorych pacjentów. Lekarze, psychiatrzy protestują przeciwko planom Ministerstwa Zdrowia. Będzie komisarzem, ale wyklucza kandydowanie na prezydenta Krakowa. Przytoczymy najnowszą deklarację Stanisława Kracika. Porażka Kamila Majchrzaka na paryskim korcie. Polski tenisista przegrał z Chilijczykiem. Wypowiedz do telefonu trzy najczulsze słowa. Kocham cię, mamo. Lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci demonstrują w sprawie przyszłości Centrów Zdrowia Psychicznego. Nie podoba im się model rozwoju tych placówek proponowany przez Ministerstwo Zdrowia. Swój sprzeciw wyrażają w szpitalach w Krakowie, w Koszalinie, w Lublinie i w Warszawie. I właśnie przed Stołecznym Szpitalem Wolskim jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, co jest według nich najsłabszym punktem propozycji resortu Jolanty Sobierańskiej-Grandy?
3: Lekarze i pacjenci krytykują pomysł, żeby centra były finansowane przede wszystkim za liczbę wykonanych konsultacji, a nie, tak jak jest teraz, już za samą gotowość, żeby pomóc mieszkańcom na przykład konkretnego powiatu. Tę zmianę krytykuje tu były minister zdrowia, psychiatra, dr Marek Balicki.
4: Co to pociąga za sobą? Wypchnięcie poza margines tych, którzy mają ciężkie zaburzenia psychiczne. Gdzie im cięższe zaburzenie, tym więcej trzeba się napracować, namawiać.
3: W Ministerstwie Zdrowia dostałem odpowiedź, że po długim weekendzie w czerwcu planowane jest kolejne posiedzenie Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego i tam ma wrócić dyskusja na ten temat. W tej chwili w całej Polsce działa 118 centrów. Żeby zapełnić nimi cały kraj, potrzeba jeszcze 135 takich placówek.
2: Uważajcie za kierownicą. Dwie osoby zostały ranne na Krajowej 12 w prymusowej Woli między Sulejowem i Opocznem w Łódzkim. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera komisarz zarządzający Krakowem na swojej pierwszej konferencji prasowej w tej roli, porównał się do rzemieślnika, który chce dobrze wykonywać to, co robi. Kracik ma sprawować swoją funkcję do wyłonienia nowego prezydenta miasta, a to może nastąpić nawet w drugiej połowie września.
5: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami, ale dzięki temu, że jest nieodwołana Rada Miasta, ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, jak również przygotowywanie się do budżetu 2027.
2: Stanisław Kracik oświadczył też, że absolutnie nie zamierza startować w wyborach prezydenckich w Krakowie. Kamil Majchrzak przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Ale przypomnijmy, pięcioro polskich tenisistów wywalczyło awanse. Jutro spotkania w drugiej rundzie mają rozegrać Iga Świątek, Magdalena French, Magda Linet, Maja Chwalińska oraz Hubert Hurkacz. Życzymy wszystkim celnych zagrań na paryskich kortach.
6: Głos dzieci w faktach RMF FM.
2: Mamo, kocham cię. Zadzwoń z tym wyzwaniem do swojej mamusi, zaskocz ją i powiedz, co do niej czujesz. Włącz się w naszą akcję Halo Mama. W Katowicach można to uczynić w obecności dziennikarzy RMF FM.
7: Halo? Hej, mamusiu.
8: Cześć, Ciocia.
7: Hej, chciałam ci powiedzieć, że jadę do ciebie z kwiatami i bardzo cię kocham.
8: Ojej, dziecko, kocham. Ja też cię, córeczko, kocham. Ojej, cię skarbnie.
7: No, więc za niedługo będę.
9: Pani Halino, wszystkiego dobrego od RMF FM i oczywiście od córki Marleny. Na pewno te kwiatki będą piękne. Coś tam!
7: Piesek
9: w tle.
8: Dziękuję.
9: Czy pani się troszkę wzruszyła tego dnia?
8: No.
9: O. Czy ja słyszę łzy?
8: No tak, no, bo taki prezent.
2: Świadkiem czułej rozmowy Marleny z mamą, panią Halinką, była dziennikarka RMF FM Magdalena Karwat-Marek. Wy też możecie włączyć się w akcję Halo, Mama. Szczegóły znajdziecie w mediach społecznościowych RMF FM. Mamo, kocham cię.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Właśnie dostałem koszulkę piłkarską drużyny RMF-u.
10: No to i gram z jedynką.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: To wydanie faktów ma dla nas Bogdan Zalewski.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam. Deklaruje apolityczność. Przytoczymy oświadczenie Zbigniewa Kapińskiego, wybranego przez prezydenta na pierwszego sędziego Sądu Najwyższego. Karol Nawrocki uczynił to mimo protestów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. W faktach także o zmianie w postępowaniu w sprawie fałszywych alarmów. Posłuchajcie, czego dowiedział się dziennikarz śledczy RMF FM. Mamą zostać. Co się rodzi w sercu kobiety? Jako sędzia z 30-kilkuletnim stażem nigdy nie byłem związany z żadną opcją polityczną. Będę kierował sądem w taki sposób, aby polityka nie miała tu wyjścia. Zapewnia nowo powołany pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński. Sędzia odniósł się do krytyki środowiska prawicowego pod swoim adresem. Dotyczyła ona orzeczenia sądu z 2000 roku, w składzie którego zasiadał Kapiński. Stwierdzono wówczas, pomimo dowodów współpracy i ich niszczenia, że Lech Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, że nie był agentem służb specjalnych PRL. Oto jak z pomocą ustępującej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej tłumaczył się sędzia Kapiński.
3: Nie unikniemy spraw politycznych, bo ja sam wiele sądziłem tego rodzaju spraw i jedna po 26 latach, jak Państwo wiecie, odbija się.
4: Wypadła z szafy
3: w sytuacji, kiedy dowody wypadły po 18 latach z szafy. Nikogo nie interesuje, że właśnie, że te dowody wypadły po 18 latach z sejfu, że można było wznowić postępowanie, że można było wykorzystać środki zaskarżenia, a teraz okazuje się, że skład sądzący, który orzekał na podstawie tych materiałów, które były wówczas dostępne, no, dopuści się wręcz zbrodni sądowej. Tak to jest odbierane.
2: Tłumaczył się sędzia Zbigniew Kapiński. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył dzisiaj, że Karol Nawrocki, powołując nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, wykonał swą prerogatywę, nie ulegając żadnym naciskom i sugestiom, i ocenił kandydaturę merytorycznie. Śledztwo w sprawie ostatniej serii fałszywych alarmów ma przejąć Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o kilkanaście zgłoszeń, które wywołały interwencje policji i straży pożarnej w lokalach zajmowanych przez osoby powiązane z opozycją i środowiskami prawicowymi. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Witamy, Krzysztofie.
5: Dzień dobry.
2: Jakie są powody przejęcia tego postępowania?
5: W praskiej prokuraturze na zaawansowanym etapie jest już śledztwo obejmujące kilkadziesiąt podobnych przypadków, m.in. wzywania służb do fikcyjnych zdarzeń. To postępowanie prowadzone jest od jesieni zeszłego roku, a dotyczy nieformalnej grupy internautów, która utworzyła się na jednej z platform internetowych zajmujących się grami związanymi z tematyką II wojny światowej. Członkowie tej grupy nie znali się osobiście, wykonywali natomiast pewne działania, które pomagały im piąć się w hierarchii tej organizacji. Chodzi o wywoływanie fałszywych alarmów, o stalking, a także gromadzenie w internecie danych w celu szkodzenia osobom, których dotyczą. W tym śledztwie w październiku zeszłego roku zatrzymano dwie osoby, które kierować miały tym procederem. W trakcie postępowania ustalono też, że w skład grupy wchodzą osoby małoletnie.
2: Uwaga kierowcy na Pomorzu. Krajowa 22 w Gnojewie jest nieprzejezdna po śmiertelnym wypadku motocyklisty. To odcinek między Malborkiem a Swaróżynem.
6: Dzień Matki w Faktach RMF FM.
2: Dziś, w takim dniu, w Faktach ukazujemy portrety różnych mam. Oto pani Teresa urodziła pierwsze dziecko w wieku 51 lat. Choć zawsze chciała być matką, późno poznała swojego męża.
7: Jak moje koleżanki w Krakowie, jak jeszcze mieszkałam, pytały mnie, jak gdy wychodziłam za mąż, czy będę chciała mieć dzieci. Ja mówię, bardzo bym chciała mieć dzieci. A one mnie zapytały, a nie boisz się, że będą niepełnosprawne? A ja mówię, boję się, ale dalej chcę. To bym przekazała mamom, żeby po prostu, pomimo tego, że się boją, pomimo tego, że badania naukowe pokazują, że w starszym wieku te dzieci są narażone na jakieś niepełnosprawności, to jednak to nie jest norma, że każde dziecko rodzi się takie, i żeby się nie bały, tylko żeby się odważyły. Jeżeli mają pragnienia, to żeby je realizowały.
2: Wejdźcie na naszą stronę rmf24.pl. O późnym macierzyństwie pani Teresa powiedziała naszej dziennikarce Marlenie Chudzio. Niezwykłe są historie mamy. Słowo z najpiękniejszych uczuć utkane. Matka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Zerknijmy w takim razie na to, co szykuje nam pogoda z okazji Dnia Mamy. No dzisiaj pełne słońce w całym kraju praktycznie. Jutro na termometrach wciąż ciepło, ale odrobinkę chłodniej niż dziś. Maksymalnie 25 stopni, najcieplej będzie na południu. Tutaj też możliwe przelotne opady deszczu.
4: Do weekendu pogoda się utrzyma, a w sobotę lekkie załamanie i przelotny deszcz w całym kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Lepsza połowa dnia, 6 po 15.
8: RMF Relax. Chwila wytchnienia.

0: wielkie emocje.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: 4 osoby zginęły w makabrycznym wypadku w Belgii. Wśród śmiertelnych ofiar są 2 uczniowie. Szkolny minivan zderzył się z pociągiem pasażerskim w Buggenhout we Flandrii. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Burginą. Katarzyna, jak doszło do tej tragedii?
2: Minibus przewożący dzieci do szkoły specjalnej wjechał na przejazd kolejowy mimo opuszczonych rogatek i czerwonego światła. Maszynista składu podjął próbę awaryjnego hamowania, jednak odległość była zbyt mała, by uniknąć zderzenia. Pociąg uderzył w busa z ogromną siłą, obracając go i wyrzucając na pobocze. Zginęło 2 uczniów, opiekun i kierowca. 5 uczniów odniosło obrażenia i zostało natychmiast przetransportowanych do okolicznych szpitali. Z pociągu ewakuowano około 100 pasażerów, ale nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Tragedia wywołała ogromne poruszenie. Dziś Europa płacze razem z Belgią, napisała na portalu społecznościowym szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
1: Unia Europejska wezwała chargé d'affaires Rosji w związku z groźbami rosyjskiego MSZ-u wobec zachodnich placówek dyplomatycznych. Dodano, że Unia nie zamierza wycofać swojej misji z Kijowa. Moskwa wczoraj wezwała zachodnich dyplomatów do opuszczenia ukraińskiej stolicy w związku z planowaną serią ataków. Ma to być odwet za piątkowy ukraiński atak dronów na budynek dydaktyczny i akademik w Starobielsku.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti.

0: nie.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM.
2: A fakty mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Witamy.
1: Zapraszamy.
3: Kłaniamy się.
1: Stanisław Kracik.
3: Za Aleksandra Miszalskiego.
1: Wiceprezydent za prezydenta.
3: Władza w Krakowie przekazana.
1: Strefa Gazy, obraz zniszczenia.
3: Widziany okiem satelity.
1: A później portret kolejnej mamy.
3: Po czwórnej usłyszycie, co znaczy mieć taką uroczą czeretkę.
1: W faktach macierzyństwo.
3: Pojawi się na końcu, ale to temat numer jeden.
1: Nastąpiło przekazanie tymczasowej władzy w Krakowie.
3: Aleksander Miszalski pożegnał się z fotelem prezydenckim.
1: Jego miejsce do czasu wyłonienia nowego włodarza miasta w przedterminowych wyborach zajmie komisarz rządowy Stanisław Kracik.
4: Komisarz Kracik jest taką osobą, która ze swoim ogromnym doświadczeniem, bo przypomnę, że był i wojewodą, i burmistrzem, i tutaj moim zastępcą, na pewno zna to miasto i na pewno zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
5: Chcę po prostu dobrze zrealizować to, czego się podjąłem. Na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
1: Wybory nowego prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie w sierpniu.
3: Stanisław Kracik, jak informowaliśmy, nie zamierza kandydować.
1: Polska polityka tuż po faktach pojawi się w Radiu RMF 24.
3: W tym programie co tydzień możecie usłyszeć najświeższe analizy działań polityków.
1: Prowadząca doktor habilitowana Barbara Brodzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest już w studiu. Witamy.
3: Witamy, Barbaro. Dzisiaj w twoim programie pojawi się temat amerykańskich żołnierzy w Polsce.
6: Tak, ponieważ sprawa jest zaledwie wyciszona. Z całą pewnością decyzja Donalda Trumpa nie zamyka sporu o obecność amerykańskich wojsk na terenie Polski i ciąg dalszy nastąpi, dlatego chcę dzisiaj również z dr Agnieszką Bryc porozmawiać o tym, w jakim kierunku mogą się te relacje dalej rozwijać i jak to będzie rezonowało na krajowym podwórku.
3: Dziękujemy, Basiu. Profesor Barbara Brodzińska-Mirowska i polska polityka do posłuchania w naszej informacyjnej stacji.
1: A wystarczy wejść na stronę rmf24.pl i kliknąć włącz radio RMF24.
3: W wyniku działań zbrojnych Izraela na terenie Strefy Gazy zniszczeniu uległo ponad 3/4 tamtejszej gospodarki.
7: Międzynarodowy Zespół Naukowców prezentuje szacunki strat, do jakich doszło w Strefie Gazy w wojnie, którą Izrael prowadzi po ataku Hamasu 7 października 2023 roku.
1: W studiu witamy Grzegorza Jasińskiego z redakcji naukowej RMF FM. Witamy, Grzegorzu. Badania prowadzono z pomocą technik satelitarnych.
7: Zespół badaczy, analizując te dane od początku konfliktu, wykazał, że aż 82% powierzchni Strefy Gazy zostało uszkodzone w trakcie działań wojennych przynajmniej raz. Nocne zdjęcia satelitarne pokazały drastyczny, blisko 70% spadek natężenia światła. Ten parametr wskazuje na niemal całkowite wygaszenie życia gospodarczego w rejonie. Już przed wybuchem wojny sytuacja ekonomiczna w Strefie Gazy była trudna. Teraz doszło do niemal całkowitej zapaści gospodarczej. Przeciętne straty w PKB i poziomie życia gospodarstw domowych autorzy szacują na około 70%. A w najbardziej zniszczonych rejonach 97%.
8: Fotorelacja na www.rmf24.pl.
1: Zobaczcie, przepiękne zdjęcia mam.
3: W dniu święta mamuś opowiadamy niezwykłe maminy historie.
1: Pani Iza dała życie czwórce dzieci. Tworzenie wielodzietnej rodziny to wymagająca rola, ale jak mówi, każde z jej dzieci było oczekiwane z radością i zawsze marzyłaby mieć liczne potomstwo.
3: Mimo to czasem spotyka się z nieprzychylną oceną wielodzietności. Tak na to odpowiada.
9: Towarzyszy mi często w głowie taka przepiękna myśl jednego z wielodzietnych ojców. To w ogóle był wywiad z teściem Joszko Brody, który ma właśnie też kilkanaścioro dzieci, który, kiedy ktoś mu powiedział, a nie za dużo tych dzieci, to on powiedział, no dobrze, a kogo byś stąd wyrzucił, z kogo byś zrezygnował? Z Basi, z Kasi, z Jasia? To są osoby. Nie ma dużo dzieci, mało dzieci. To są ludzie.
10: Czy macierzyństwo to jest jedna z najważniejszych ról w twoim życiu?
9: Zdecydowanie tak.
1: Tak opowiadała Marlenie Chudzio pani Iza.
3: Na rmf24.pl możecie posłuchać całej rozmowy o tym, jak matka czworga dzieci radzi sobie z codziennością.
1: I co daje jej radość. Są też historie innych mam.
3: Aha, pamiętajcie też o własnych mamusiach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
6: Po tym miejscami upalnym wtorku chyba możemy obiecać, że od jutra w Polsce będzie chłodniej. I to znacznie, bo na zachodzie kraju nawet o 10 stopni.
2: 10 stopni?
6: Mhm.
2: Aha, o 10 stopni.
6: O 10
2: już się
6: stopni.
2: Przeraziłem,
6: o 10
2: że znowu
6: stopni,
2: mamy
6: jak gdzieś było. 30 10. Mniej więcej w cieniu, to jutro 20-21.
2: Zanim środa, to jeszcze noc z wtorku na środę. Pogodna z miejscowymi opadami deszczu w centrum tylko.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
2: Życzenia na dzień mamy, składają też oczywiście nasze ukochane gwiazdy za chwilę.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Problemy na łódzkim odcinku autostrady A1 między węzłami Radomsko-Kamieńsk.
2: Na jezdni w kierunku Gdańska zderzyły się 3 auta osobowe i ciężarówka.
1: Po kolizji w Stobiecku Szlacheckim jeszcze przez godzinę może być zablokowany prawy pas.
2: Niemożliwy jest też przejazd pasem włączeniowym na wysokości miejsca obsługi podróżnych.
1: Uważajcie kierowcy na Masowszu na odcinku S8 Mszczonów na Darzyn.
2: W pobliżu miejscowości Grzymek po kolizji 2 samochodów osobowych zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy.
1: We wrześniu w Polsce uruchomione zostanie centrum serwisowy dla silników wszystkich śmigłowców używanych przez naszą armię, ogłosił szef MON.
2: Przebywający z wizytą w Kanadzie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że polski przemysł chce także uruchomić krajową produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.
3: Otwierają się drzwi dla możliwości przenoszenia produkcji na przykład rakiet PAK-3 do Patriotów, czy pocisków rakietowych do HIMARS-ów, innych rodzajów broni do Europy i Polska jest jednym z najbardziej poważnie rozpatrykowanych kierunków.
1: Zakomunikował Kosiniak-Kamysz.
2: W faktach kulturalnych RMF FM teraz już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
4: Kasiu.
1: Witamy, Katarzyno. Jak to się stało, że masz zaproszenie na wydarzenie kryminalne?
4: A tak to się stało, że wykłady z udziałem kryminologów i spotkania z autorami książek są w programie zaczynającego się jutro we Wrocławiu Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. W dyskusjach poświęconych literaturze kryminalnej wezmą udział twórcy gatunku, wśród nich Anna Kańtoch, Wojciech Chmielarz czy Robert Małecki. Finał w niedzielę, a dzień wcześniej poznamy laureata Nagrody Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej wydanej w ubiegłym roku. Wykonana w betonie grupa rzeźbiarska Magdaleny Abakanowicz, składająca się z 83 figur dziecięcych, nazwana przez artystkę Bambini, jest wystawiana w domu aukcyjnym Pol Swiss Art. Aukcja dzieła 2 czerwca w Warszawie, a szacowana wartość wynosi od 14 do nawet 18 milionów złotych. Tom Hanks, II wojna światowa. Od dziś na antenie History Channel premierowy odcinek tego serialu o niemieckiej napaści na Polskę. Znany z zamiłowania do historii aktor jest narratorem i producentem całości. Słuchałem wielu historii o dorastaniu w czasie wojny, byciu kilkuletnim dzieckiem w świecie ogarniętym konfliktem. Byli tacy, którzy służyli na froncie albo angażowali się w wojnę w inny sposób. Opowiadali o tym, jak o okresie, w którym ich życie zostało niemal zawieszone na nieokreślony czas, mówi Tom Hanks. O filmie przeczytacie również na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Relax. Chwila wytchnienia.

RMF Classic, radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji, a także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM, witamy.
2: Zapraszamy. Zaczynamy fakty punktualnie o 17.
3: Czy prezydent Rzeszowa, podobnie jak włodarz Krakowa, zostanie odwołany?
4: W stolicy Podkarpacia radni już złożyli wnioski o referendum.
3: Jak się gra w tenisa w taki skwar w Paryżu?
4: Pytamy o warunki na kortach.
3: Dziś dzwonimy do najukochańszych osób pod słońcem.
4: Halo, mama?
3: Kocham cię.
4: Wyznanie, wyzwanie.
3: W Rzeszowie rusza procedura w sprawie referendum nad odwołaniem prezydenta miasta.
4: Radni złożyli dzisiaj dwa wnioski w tej sprawie, informuje z podkarpackiej stolicy reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Dominiku, kto konkretnie chce odwołania Konrada Fiołka?
5: Jeden wniosek złożył były konkurent Fiołka w wyborach na prezydenta, radny Jacek Strojny.
6: Głównym powodem jest utrata zaufania do tego, co pan prezydent mówi.
5: Drugi wniosek złożyli radni Prawa i Sprawiedliwości.
7: Rzeszów jest bardzo zadłużony. To zadłużenie nie maleje, a rośnie.
5: Wyjaśnia Krystyna Wróblewska, szefowa klubu PiS. Nie ma powodów do referendum, odpowiada prezydent.
8: Miasto dynamicznie, ekonomicznie się rozwija, wygrywa we wszystkich rankingach, gdzie żyje się najlepiej.
5: Oba wnioski podpisała wymagana liczba 7 radnych, ale na końcu opozycja będzie potrzebowała 15 głosów i dlatego liczy na rozłam w gronie stronników prezydenta.
3: Uwaga kierowcy, auto osobowe stanęło w płomieniach na trasie ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku.
4: Między węzłami Łozina, Oleśnica Zachód, na jezdni w kierunku Warszawy, zablokowany jest prawy pas.
9: Kibicujemy naszym tenisistom.
4: Trzy nasze zawodniczki wystąpią jutro na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu.
3: A jedno z nich będzie Magdalena French w drugiej rundzie French Open.
4: Wielkoszlemowemu turniejowi tenisowemu towarzyszą upały. Termometry w najbliższych dniach mogą pokazywać nawet 35 stopni w cieniu.
3: Z trenerem French, Andrzejem Kobierskim, o pogodzie na kortach rozmawiał paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
10: Jakie pierwsze wrażenia tutaj na Roland Garros, szczególnie ten upał, nie będzie ciężko tutaj grać?
11: Znaczy, no wiadomo, że lepiej jest jak się gra w okolicach tam 25 stopni, ale no czasami jest lepiej nawet trafić na taką zawodniczkę, która jest gorzej przygotowana, łatwiej nią grać. No zobaczymy, no wygląda na to, że ma być 30 parę, także no będzie hardkorowo.
10: No właśnie, 35 stopni, pana zawodniczka jest przygotowana do tego?
11: Zawsze była, także myślę, że nie sprawia dla niej jakichś tam problemów granie w dużych temperaturach, no zobaczymy.
4: Oprócz Magdaleny French, jutro na kortach w Paryżu zobaczymy także Igę Świątek i Magdalinet.
3: Trzymamy kciuki za występy.
4: Niech w cieniu naszych pań będą ich rywalki.
3: Tak jest.
4: Kocham cię. Dwa proste słowa.
3: A mogą czynić cuda.
4: Z okazji Dnia Mamy sprawdzamy, czy bez oporów potrafimy wypowiedzieć, zwracając się do swoich mamuś. Zapraszamy do wyznania.
3: Zapraszamy do wyzwania absolutnie spontanicznie.
4: Zupełnie przypadkowe osoby.
3: W różnych miastach. Helena z Wrocławia bez problemu chwyciła za telefon.
12: Tak, słucham.
13: Cześć mamo, chciałam ogólnie ci powiedzieć, że cię kocham.
12: Ja też cię kocham, Helenko.
13: To tylko tyle chciałam powiedzieć.
12: A co, w jakiejś zadanie gracie, że miałaś takie wyzwanie?
13: Tak, pani do mnie podeszła i zapytała się o taki wywiad, czy zrobi.
12: No dobrze, kochanie, to ja też cię kocham i to nie jest wyzwanie, tylko prawda.
13: Dzięki, pa, kocham
12: cię. Buziaczki, pa.
13: Pa.
14: Pięknie. Często sobie mówicie kocham?
13: No raczej często sobie mówię.
14: Za co kochasz mamę?
13: Za to, że jest najlepszą osobą na świecie i że mi ufa i że jest bardzo dobrą mamą.
4: Halo, mama? Taka jest to nasza dzisiejsza akcja.
3: Piękna akcja. Słuchajcie faktów i dzwońcie do swoich mam.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Jutro zapowiadane ochłodzenie. Mateusz, co się stało?
16: Zagapiłem się.
2: Zagapiłeś się. Ja ci powiem, jaka będzie pogoda na jutro, jeśli tylko pozwolisz. Na północy kraju chłodniej, bo 18 stopni, w centrum 20 i możliwy przelotny deszcz. Najcieplej na południu, tutaj 25 stopni. Jest okej?
16: Dziękuję, tak jest.
2: Proszę, proszę bardzo.
16: Dzięki.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
16: A, bo taka godzina 5 po 17, to kto już tutaj myśli?
2: Ty pewnie SMS-ki.
0: RMF Relax. Tu odpoczniesz.

wiesz, czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Sąd apelacyjny w Krakowie złagodził karę dla Norwega Ingebrigta G. za zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu w 2022 roku i porwanie ich córki.
2: Zgodnie z prawomocnym orzeczeniem skazany ma spędzić w więzieniu 25 lat. W kwietniu ubiegłego roku w pierwszej instancji, przypomnijmy, mężczyzna usłyszał wyrok dożywocia.
1: Zdaniem sądu apelacyjnego najwyższa z możliwych kar była zbyt surowa.
2: O jej obniżeniu zdecydował stan psychiczny oskarżonego w momencie dokonania zbrodni, który wpływał na zmniejszony stopień jego winy.
1: Jutro w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Jedną z inicjatorek propozycji zmian w prawie jest Urszula Pasławska.
1: Posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie za pół godziny gościem Joanny Górskiej.
2: W popołudniowej rozmowie w RMF FM. 2 minuty po 18.
1: Zapraszamy.
2: Ale skwar w Londynie i okolicach. 35 stopni pokazały termometry na lotnisku Heathrow.
1: Kolejny rekord został pobity.
2: Wtorek, 26 dzień maja, stał się najgorętszym dniem w historii pomiarów.
1: Donosi o tym brytyjskie biuro meteorologiczne. Upały szczególnie odczuwają mieszkańcy dużych miast.
2: W londyńskiej metropolii jest nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
1: Gdzie konkretnie, Bogdanie?
3: Jestem na mojej lokalnej stacji kolejki podmiejskiej. No, wagony pękają w szwach. Ja nie mam pojęcia, jak ludzie sobie radzą w środku.
4: Kluczem do przetrwania tego upału jest chyba woda.
5: Absolutnie. W dodatku taka rekordowa temperatura w maju jest chyba najbardziej namacalną oznaką zmian klimatycznych. Tym bardziej zastanawia to, że tak niefrasobliwie ludzie podchodzą do tego zjawiska. Łatwo zapominają o rzeczach, które są nam niezbędne do życia.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
2: Oto jak niektórych z nas wysysa fiskus.
7: Dzień dobry, Polacy płacą coraz wyższy podatek dochodowy. Najnowsze dane Ministerstwa Finansów pokazują, że w zeszłym roku aż niemal 2,5 miliona Polaków wpadło w wyższą, czyli 32% stawkę podatku PIT. To oznacza, że ten podwyższony podatek płaci aż 10% z nas. Rok temu to było tylko 7,5% z nas, a więc mamy wzrost. Z tych danych można wyciągnąć dwa wnioski. Pierwszy wniosek jest taki, że Polacy się bogacą i to cieszy, zarabiamy coraz więcej, no więc coraz więcej osób przekracza próg podatkowy. Drugi wniosek jest taki, że rząd, utrzymując przez lata ten próg przejścia z niższej na wyższą stawkę na tym samym poziomie, po cichu podnosi nam podatki. Minister finansów Andrzej Domański coraz chętniej i coraz głębiej sięga więc do naszych kieszeni. A pamiętajmy, że obietnice wyborcze 2 lata temu były zupełnie inne. No, politycy lubią mieć wpływ do naszych portfeli i na nasze portfele. Nie tylko politycy polscy, ale także amerykańscy. Kolejne zapowiedzi z Waszyngtonu o możliwym porozumieniu z Iranem sprawiają, że zagraniczne waluty tanieją. Euro kosztuje teraz 4,23, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,90. Naszej walucie nieznacznie pomagają także najnowsze dane dotyczące bezrobocia. Z nich wynika, że lato powoduje, że maleje nam odsetek osób bez zatrudnienia. Teraz wynosi 6%, to minimalnie mniej niż miesiąc wcześniej. Obecnie w urzędach pracy mamy zarejestrowane 934 tysiące osób bezrobotnych.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Na wydanie faktów RMF FM.
2: A fakty mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Witamy.
1: Zapraszamy.
3: Zapraszamy. Ambasador Rosji na dywaniku w polskim resorcie spraw zagranicznych.
1: Usłyszał protest naszej dyplomacji przeciwko bezprawnej agresji na Ukrainie.
3: Na związki partnerskie zgody nie ma.
1: Podkreśla szef gabinetu prezydenta.
3: Popołudniowa rozmowa w RMF FM dziś z Urszulą Pasławską.
1: Posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie gościem Joanny Górskiej.
3: MSZ wezwało na dywanik ambasadora Rosji w Polsce.
1: Informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Georgi Michno miał usłyszeć, jak to określa resort dyplomacji, bardzo zdecydowane wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji.
3: Dziennikarz RMF FM Michał Radkowski teraz z nami w faktach. Witamy.
4: Witam, dzień dobry.
3: Jaki jest powód wezwania ambasadora?
4: No, chodzi o ostatnie zapowiedzi Moskwy. Rosyjski MSZ w ostatnim czasie ostrzegał dyplomatów państw zachodnich, że szykuje zmasowaną serię uderzeń na Kijów. Zalecał cudzoziemcom przebywającym w ukraińskiej stolicy, by jak najszybciej ją opuścili. Teraz rzecznik naszego MSZ tłumaczy, że Polska, podobnie jak inne kraje, wezwała do siebie ambasadora Rosji, by przekazać mu swoje stanowisko wobec gróźb.
5: Ambasador usłyszał od nas bardzo wyraźne wezwanie do, po pierwsze, natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
4: Powiedział mi przed chwilą rzecznik MSZ Maciej Wewiór i dodał, że ambasador przyjął stanowisko strony polskiej.
3: Prezydent jest otwarty na dyskusję o uregulowaniu prawnego statusu osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co jest związkiem partnerskim, deklaruje Paweł Szefernaker.
1: Szef gabinetu Karola Nawrockiego uczestniczył dziś w posiedzeniu Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, która przyjęła projekty ustaw dotyczące statusu osoby najbliższej.
3: A chodzi o dwie propozycje zmian w prawie.
6: Ta pierwsza ustawa, mająca taki charakter statusowy, wprowadza de facto do polskiego porządku prawnego nową instytucję, instytucję związku partnerskiego, regulując jego zawarcie, rozwiązanie oraz podstawowe relacje majątkowe między stronami. Drugi projekt, który jest znacznie szerszy, o którym mniej mowa w przestrzeni publicznej, jest de facto systemowo istotniejszy, ponieważ obejmuje on zmiany w ponad 200 ustawach i polega na wprowadzeniu partnera jako kategorii funkcjonalnie odpowiadającej małżonkowi w całym systemie prawa.
1: Argumentował szef gabinetu prezydenta.
3: Oba projekty przyjęte dzisiaj przez komisję trafią teraz do Sejmu do drugiego czytania.
1: Znamy kolejne nazwisko w wyścigu do fotela prezydenta Krakowa.
3: Radna Aleksandra Owca będzie kandydatką partii Razem, ogłosili działacze lokalnych struktur partii.
1: Wcześniej udział w przedterminowych wyborach zapowiedzieli Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli,
3: Bartosz Bocheńczak, jeden z liderów Konfederacji w Krakowie,
1: a także Marianna Schreiber, influencerka i zawodniczka walk typu Freak Fight.
7: Gość popołudnia w RMF FM.
1: Czas na popołudniową rozmowę RMF FM.
3: Joanna Górska i jej rozmówczyni. Witamy obie panie.
8: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko, Joanna Górska. I naszym gościem jest posłanka Urszula Pasławska, wiceszefowa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Dzień dobry,
8: serdecznie.
9: Witam serdecznie.
8: No i okazuje się, że ustawa o statusie osoby najbliższej na finiszu, jutro drugie czytanie w Sejmie, a słyszymy, że prezydent jest otwarty na dyskusję o uregulowaniu prawnego statusu osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co jest związkiem partnerskim. Tak mówi Paweł Szefernaker. Chcecie tylnymi drzwiami właśnie związki partnerskie wprowadzić?
9: Właśnie nie. I mam takie wrażenie, że ocena pana prezydenta jest bardziej życzliwa niż samego otoczenia pana prezydenta i Pałacu Prezydenckiego. Prace nad ustawą nie zostały zakończone i kształt ostateczny tak naprawdę dadzą poprawki w drugim czytaniu. Czekamy również na propozycję Pałacu Prezydenckiego w tej sprawie.
8: Już dużo zostało wykreślone z tego projektu pierwotnego.
9: Ustawa o związkach partnerskich małżeńsko-podobna nie miałaby możliwości przejść przez polski parlament, dlatego mamy ustawę wolnościową zaproponowaną przez PSL przy udziale i tak naprawdę przy dużym wkładzie i napisaniu przez dużej części przez panią minister Kotulę.
8: No i mówiła pani wielokrotnie w wywiadach, że nie jest to kwestia ideologiczna, a techniczna. Jeśli chodzi o ten wasz projekt, jednak teraz się okazuje, że są wątpliwości ze strony Pałacu Prezydenckiego. Czy prezydent Karol Nawrocki wysunął jakiekolwiek deklaracje w waszym kierunku, że tak, jestem za?
9: Pan prezydent też jasno artykułował, że chce zobaczyć kształt ostateczny ustawy i wówczas będzie podejmował decyzję. Ustawa nie ma żadnego sznytu światopoglądowego, nie ma kwestii nazwiska, kwestii dzieci, nie zmienia stanu cywilnego, jak chociażby przy transkrypcji, która rozpala emocje Polaków. Dlatego jest ustawą, która jest ustawą bardzo, bardzo ugodową, bardzo umiarkowaną, która ułatwia życie ponad 2 milionom Polaków.
8: To skąd w takim razie podejrzenia, że wprowadza się tak naprawdę status osoby najbliższej, a rzeczywiście jest to status małżonka albo małżonki?
9: Jest merytoryka, jest ta sfera polityczna, ale ja jestem też wdzięczna wszystkim posłom z naszej komisji, posłom również prawej strony, za dosyć spokojną i merytoryczną dyskusję. Naprawdę kropka nad i będzie postawiona jeszcze nie dzisiaj, za jakiś czas, jeszcze jest czas na być może jakieś zmiany.
8: Czy ten wasz projekt jest konkurencją dla małżeństw?
9: W żadnym wypadku nie tyka 18 artykułu Konstytucji. Artykuł 18 Konstytucji mówi o specjalnej ochronie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. My mówimy o tym, że dwie dorosłe osoby mogą zawrzeć umowę, w której będą mogli się wspólnie rozliczać, będą mieli wspólność majątkową, będą mieli dostęp do informacji medycznej, ale tylko wtedy, jeżeli zawrą to w umowie. Taką umowę będzie można również rozwiązać. Ona ma charakter absolutnie nie administracyjny, tylko cywilny.
8: Co moglibyście jeszcze wykreślić z tego projektu, żeby prezydentowi czy otoczeniu prezydenta się spodobało i po Senacie, kiedy już trafi do podpisu prezydenta, ten podpis się znalazł?
9: Trudno dzisiaj powiedzieć, co można by było wykreślić.
8: A czujecie, że jakie są oczekiwania?
9: Środowisko prezydenta wielokrotnie mówiło o kwestiach związanych chociażby ze wspólnością majątkową i możliwościami rozliczenia podatkowego. I o ile mówiłby to minister finansów, gdzie ta ustawa spowoduje oczywiście zmniejszone wpływy do budżetu, to byłoby to zrozumiane. Natomiast w kontekście samego pana prezydenta i Pałacu Prezydenckiego, to są na razie takie wolne wnioski, ale być może spotkamy się z konkretnymi poprawkami, z konkretnymi zapisami. Ja też doceniam fakt tej życzliwości, o której mówił również pan minister Szefernaker, pana prezydenta, do samej potrzeby uregulowania tej kwestii.
8: Ale na dziś widzi pani, że tego podpisu nie będzie.
9: Panie redaktor, w polityce jest tak, że jak są drzwi zaryglowane, to trzeba je czasami na chwilę otworzyć i może to być ten dobry moment właśnie dla naszej ustawy.
8: Jeśli chodzi o Kraków i to, co wydarzyło się po referendum, czy PSL będzie mieć swojego kandydata na prezydenta Krakowa, czy może będzie to wspólny koalicyjny kandydat?
9: Wie pani, dzisiaj trwa jeszcze de facto pogrzeb po całej sytuacji, a konklawy zbiera się dopiero jakiś czas po pogrzebie, w związku z tym decyzje w tej sprawie będziemy podejmować w niedługim czasie.
8: Ireneusz Raś, proponowany przez Marka Sawickiego, to byłby dobry pomysł?
9: Decyzja w tej sprawie będzie podjęta przez Polskie Stronnictwo Ludowe, niezależnie od tego, jakie kto ma pomysły i poglądy. My jesteśmy partią podmiotową, samodzielną i samodzielnie w tej sprawie przedstawimy nasze stanowisko. Uważamy, że Kraków zasługuje na prezydenta, który łączy, a nie dzieli. Jest wiele takich nazwisk.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: I wsi, męczeństwa polskiej wsi, rodziny Ulmów. To jest sprawa absolutnie ważna, priorytetowa. Zresztą historia 131 lat ruchu ludowego Wincentego Witosa jest dla nas sprawą fundamentalną i nikt nie powinien się dziwić, że w tej sprawie mamy swoje jasne stanowisko.
4: Dokończymy ten wątek już w części internetowej słuchaczom radia RMF FM. Bardzo dziękujemy, dobrego dnia, do usłyszenia i zapraszamy na nasze media społecznościowe i na nasz kanał na YouTubie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: A my za dosłownie moment sprawdzimy, z jakimi sprawami nagrywaliście się u gorącej sekretarki, bo...
0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej nie zostały zakończone. Jej ostateczny kształt dadzą poprawki w drugim czytaniu w Sejmie. Czekamy na propozycję Pałacu Prezydenckiego w tej sprawie. Tak mówiła na antenie RMF FM jedna z inicjatorek zmian w prawie, Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Ustawa nie ma żadnego sznytu światopoglądowego, nie ma kwestii nazwiska, kwestii dzieci. Nie zmienia stanu cywilnego, jak chociażby przy transkrypcji, która rozpala emocje Polaków. Dlatego jest ustawą, która jest ustawą bardzo, bardzo ugodową, bardzo umiarkowaną, która ułatwia życie ponad 2 milionom Polaków.
1: Całej rozmowy z posłanką Urszulą Pasławską możecie już posłuchać na rmf24.pl. Trasa S5 ostrzegamy zablokowana w pobliżu Krościny na Dolnym Śląsku na jezdni w kierunku Poznania. Ciężarówka wyjechała tam do rowu, kierowcy nic się nie stało, wprowadzony został objazd. Administracja Donalda Trumpa zamierza drastycznie ograniczyć dostępność kluczowego sprzętu wojskowego dla NATO. Jak donosi Der Spiegel, europejskie stolice miały zostać o tym już poinformowane. Największe cięcia mają dotyczyć amerykańskich myśliwców bojowych, których liczba ma zostać zmniejszona aż o 1/3. Ruch Waszyngtonu ma być częścią nowej strategii bezpieczeństwa USA, która zakłada większą elastyczność na wypadek konfliktu w rejonie Indo-Pacyfiku. Rząd Szwecji obniża o połowę ceny biletów okresowych na transport publiczny, by złagodzić skutki kryzysu paliwowego. Zniżka ma obowiązywać od lipca do końca roku. W Szwecji ceny biletów komunikacji miejskiej należą do najwyższych w Europie. W Sztokholmie bilet miesięczny to wydatek około 100 euro, czyli ponad 400 zł.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Relax.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Słyszymy się jutro o 14. Ola Filipek
2: i Mateusz Operkał, a teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 19:00. Z nami Agnieszka Pietrzak.
3: Koalicja rządowa jeszcze nie gotowa na wskazanie, kto mógłby starać się o fotel prezydenta Krakowa. Zacytujemy wypowiedź Urszuli Pasławskiej z PSL-u, gościa popołudniowej rozmowy w RMF FM. Będzie półfinałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze. Przywołamy też główną postać Peaky Blinders.
4: Tommy Shelby.
3: Synowie Tommy'ego zagrają pierwsze skrzypce w nowej odsłonie brytyjskiego serialu. Będzie czy nie będzie wspólny kandydat koalicji rządzącej na prezydenta Krakowa? Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, w popołudniowej rozmowie w RMF FM przyznała, że wyklucza raczej taką możliwość. Łączymy się z prowadzącą wywiad Joanną Górską. Witam cię ponownie, Joanno.
5: Witam.
3: I pytam, co stoi na przeszkodzie?
5: Wiceszefowa Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślała, że na wszystko potrzebny jest czas, że Kraków zasługuje na prezydenta, który łączy, a nie dzieli. Jest wiele nazwisk do wyboru, o których, jak twierdzi, można rozmawiać, jeśli chodzi o zaplecze PSL, ale nie dziś.
6: Dzisiaj trwa jeszcze de facto pogrzeb po całej sytuacji, a konklawy zbiera się dopiero jakiś czas po pogrzebie, w związku z tym decyzję w tej sprawie będziemy podejmować w niedługim czasie.
5: Kraków pokazał, że jest zmęczony dużą polityką i trzeba się wsłuchać w głosy mieszkańców, dodała wiceszefowa PSL-u.
3: Problemy są po kolizji trzech ciężarówek na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1 między węzłami Kowal, Kutno, Północ na jezdni w stronę Łodzi. Po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych na pozostałości po kolizji najechała trzecia ciężarówka i uszkodziła zbiornik paliwa. Na wysokości Antoniewa można przejechać tylko lewym pasem A1. Uważajcie.
2: Fakty na sportowo.
3: Wielka koszykarska czwórka rozpoczyna dziś kolejny etap walki o Mistrzostwo Polski. Przed nami półfinałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze, a ze mną w studiu Paweł Konieczny z redakcji
7: tak
3: sportowej RMF FM. Witam cię, Pawle. Przedstawmy te dwie pary walczące o awans do finału.
7: Na pierwsza z nich może zaskakiwać, szczególnie gdy spojrzymy na tabelę rozgrywek po rundzie zasadniczej. Szósta po tym etapie Arka Gdynia zmierzy się z ósmym za stalem Zielona Góra. Pięciokrotny mistrz Polski po czterech spotkaniach odprawił z walki o medale wicelidera tabeli Kinga Szczecin. Arka z kolei aż po pięciu meczach zabrała nadzieję na medal kibicom we Wrocławiu, którzy mieli większe apetyty, gdy po 30 kolejkach Śląsk był trzeci. W drugiej parze dwie warszawskie ekipy, broniąca tytułu, najlepsza w pierwszej fazie Legia kontra stołeczne Dziki, które po części zasadniczej były na miejscu piątym. Do finału wejdą ekipy, które zanotują trzy zwycięstwa. Pierwsze mecze półfinałowe dziś i jutro o 20:15.
3: Ja w faktach w Dniu Matki pytamy, będziesz mamą? To tobie, ale nie tylko. Polecamy jutrzejszy cykl Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Temat to poród, przygotowanie i powrót do formy. Swoją wiedzą podzielą się specjaliści z warszawskiego Szpitala Południowego, ginekolog, położna i fizjoterapeutka uroginekologiczna. W faktach teraz nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, będziemy mówić nie tylko o zdrowiu fizycznym.
8: Podpowiemy, jak przygotować się do ogromnej zmiany w naszym życiu, jaką jest pojawienie się dziecka. Są rzeczy, które należy ustalić, zanim maluch pojawi się na świecie, radzi Katarzyna Kruszewska, położna z warszawskiego Szpitala Południowego.
9: Chociażby przygotowanie jakichś posiłków, które możemy sobie odmrozić, tak, wiemy, w sytuacji kryzysowej. Czy zorganizowanie przestrzeni wokół siebie. Ustalenie zasad, kiedy kto będzie przebierał malucha.
8: Jutro przez cały dzień będziemy Wam radzić, jak przygotować się do porodu i bez komplikacji przejść przez połóg oraz jaka w tym procesie jest rola partnera. Powiemy też, co powinno zaniepokoić i dlaczego płacz dziecka nie zawsze oznacza, że jest głodne. Na Wasze pytania będzie odpowiadać nasz ekspert podczas telefonicznego dyżuru.
3: Trwają prace przy nowej odsłonie słynnych Peaky Blinders. O nowej produkcji opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
2: Już wiemy, że gwiazda Stranger Things Charlie Heaton zagra Charlesa Shelby'ego, najstarszego syna Tommy'ego. Tym razem głównym bohaterem jest Duke Shelby, również syn Tommy'ego, i gra go Jamie Bell, któremu największą popularność przyniosły role w filmach Billy Elliot i King Kong. Scenariusz ponownie napisał Steven Knight, a niezatytułowany na razie serial będzie kontynuacją Peaky Blinders i filmu Peaky Blinders Nieśmiertelny. Akcja rozgrywać się będzie w Birmingham w latach 50.
3: W RMF FM słuchajcie faktów, następne o 20.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Mati Bodarek ma pytanie do ciebie.
10: Tak, przebojowy festiwal.
11: Darek ma zawsze serię pytań.
0: Słuchacie RMF Relax.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawia Agnieszka Pietrzak.
2: Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.
3: Jutro dziejowa chwila,
2: zapowiada premier Donald Tusk. Problemy są na SÓS-emce na Mazowszu, będziemy ostrzegać kierowców. W Tatrach wciąż śnieg.
4: Tak, ten śnieg szybko nie zginie po zimie.
2: A w faktach sportowych na start meldunek z turnieju French Open. Jutro dziejowa chwila, mówi premier Donald Tusk, zapowiadając podpisanie z Wielką Brytanią traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Szef rządu podkreśla, że Polska zabiegała o rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju w czasie pokoju, tak by zapobiec ewentualnym zagrożeniom, ale nie tylko.
3: Dotyczy to także na przykład bezpieczeństwa zdrowotnego, to jest istotny fragment tego traktatu, cyberbezpieczeństwa, no, choćby w kontekście ostatnich wydarzeń cyberbezpieczeństwo staje się problemem dnia codziennego także wielu obywateli i tutaj także istotna część tego traktatu jest temu poświęcona.
2: Szefowie rządów polskiego i brytyjskiego mają podpisać traktat jutro o 13:00 pod Londynem. Teraz ostrzegamy kierowców podróżujących trasą ekspresową S8 na Mazowszu między węzłami Mszczonów w Radziejowice, niedaleko Kuranowa. Po kolizji ciężarówki z autem osobowym zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy.
5: Tym żyje Rzeszów.
2: Dwa wnioski o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa złożyli dziś miejscy radni. Jak informowaliśmy, jeden przygotowali politycy Prawa i Sprawiedliwości, drugi radny Jacek Strojny, który był kontrkandydatem prezydenta Konrada Fiołka w wyborach w 2024 roku. Zdania mieszkańców stolicy Podkarpacia w sprawie przeprowadzenia referendum są podzielone.
6: Myślę, że nie potrzeba.
7: Myślę, że nie. Prezydent działa prężnie.
8: Powinno być referendum?
9: No być może. Opłaty za postój samochodów kiedyś były do 17 godziny, teraz są do tam 20 chyba. No i miasto jest zadłużone z tego, co wiem.
10: Fiołek jest super prezydentem.
11: Jesteśmy za Krakowem i żeby tak było, ja w Krakowie.
12: Rzeszów potrzebuje zmiany.
13: Trzeba trochę ludzi dopuścić do zarządzania.
2: Dzisiejsze wnioski radnych to dopiero początek procedury. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zakończyło ogłaszanie komunikatu lawinowego w Tatrach na ten sezon. Nie oznacza to, że na górskich szlakach nie ma już zagrożeń związanych z zimowymi warunkami.
4: Jeszcze w Tatrach jest śnieg. Tak, ten śnieg szybko nie zginie po zimie, ale nie ma zagrożenia lawinowego. Śnieg jest zmrożony, twardy. Gdzieniegdzie przy wysokiej temperaturze zdarzają się sytuacje, że ze stromych ścian wytapiane są kamienie, skały. I tutaj prosimy turystów o ostrożność. Apelujemy również do turystów o to, aby bardzo wysoko w Tatrach, jak będą poruszali się po śniegu, żeby zabrali ze sobą raki, czekan, kask. Ten sprzęt nadal jest potrzebny.
2: Apelował ratownik dyżurny TOPR Andrzej Marasek. My nieustająco zachęcamy, byście pozostali z RMF FM. Katarzyna Podraza poprowadzi następne fakty. Zapraszam już w jej imieniu na 21:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
15: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: A fakty sportowe już teraz ma Paweł Konieczny.
16: Zgadza
2: Dobry
16: się.
2: Wieczór.
16: Dobry wieczór, zapraszam. Kamil Majchrzak przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju French Open. Polak pożegnał się z turniejem i jak przyznał w rozmowie z Eurosportem.
17: Są wszystkie ważne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa.
18: Tak naprawdę w każdym elemencie był lepszy, mimo że gdzieś tam próbowałem się jakkolwiek załapać na grę, to szło mi to bardzo pod górkę. No szkoda, bo na pewno poszło to za szybko i za gładko, no ale no już teraz nic nie zmienię.
16: Mówił Kamil Majchrzak. Jutro na paryskich kortach do gry w drugiej rundzie French Open przystąpią Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Frank. A w Paryżu już niespodzianka, która przejdzie do historii. 17-letni Moïse Kouame pokonał w trzech setach Chorwata Marina Cilicia. Francuz został najmłodszym tenisistą od 1991 roku, który wygrał mecz na French Open. A już za kilkanaście minut pierwsze półfinałowe starcie Orlen Basket Ligi. Naprzeciw siebie staną Arka Gdynia i Zastal Zielona Góra. Dwa pierwsze mecze w Trójmieście. Na ten atut liczy Bartosz Sam. powtarzało asystent trenera Arki.
6: Wiem, że osiągnęliśmy olbrzymi sukces, eliminując Śląsk Wrocław z fazy playoff, jednak jesteśmy jednocześnie świadomi, że przed nami ogromna szansa. Gramy rundę półfinałową z przewagą parkietu.
16: O atutach gospodarza mówi także Arkadiusz Miłoszewski, trener Zastalu, który przypomina, że ostatni mecz z Arką rozegrali w lutym.
12: Zespół weteranów, na pewno zespół doświadczony. Dużą niespodzianką jest to, że są w czwórce. Oczywiście zasłużenie. Patrząc na ten ostatni mecz, zasłużyli jak najbardziej na to zwycięstwo. Zupełnie inny zespół, przeciwko któremu graliśmy w lutym.
16: Początek rywalizacji o 20:15. Jutro o tej samej porze w drugim półfinale w stolicy Legia zmierzy się z Dzikami.
14: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
15: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
19: Poplista Plus.

po zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Wielki...
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Polska osamotniona w Unii Europejskiej jako jedyna zaskarżyła umowę z krajami Mercosur. Na początku wyjaśnimy, co dokładnie to oznacza. Potem najnowsze doniesienia zza oceanu o stanie zdrowia prezydenta USA. Posłuchajcie, jak Donald Trump ocenia wyniki swoich badań. Jan Urban ogłosił dziś powołania. Kto na liście debiutantów? Zdradzimy to w faktach sportowych. Polska jako jedyne państwo członkowskie Unii Europejskiej dotrzymała słowa, składając skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę z Mercosurem, twierdzi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Przypomniał, że wcześniej złożenie takiego pisma zapowiadała m.in. Francja. Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to znaczy, że Polska jako jedyna złożyła skargę na Mercosur?
3: Fakt, że żaden inny kraj poza Polską nie zdecydował się na formalną ścieżkę prawną, raczej osłabia pozycję negocjacyjną Warszawy. Oznacza to, że nawet kraje takie jak Francja, Węgry, Austria czy Irlandia, które głosowały przeciw umowie z Mercosurem, tak jak Polska, nie zgłaszają obecnie wątpliwości. Jak ustaliłam, państwa Unii mają jednak czas do 20 lipca, żeby ewentualnie przyłączyć się do polskiej skargi. Byłoby to wsparcie jednak o wiele słabsze niż indywidualna skarga. Oznaczałoby, że kraj się przyłącza, ale nie atakuje samodzielnie decyzji Komisji i Rady, żądając jej unieważnienia. Państwa Unii mogą dołączyć się także przeciwko Polsce po stronie Komisji Europejskiej i Rady Unii.
2: Wszystko zostało sprawdzone i jest idealnie, przekazał prezydent USA Donald Trump, który przeszedł dziś badania okresowe w szpitalu Walter Reed pod Waszyngtonem. Stan zdrowia przywódcy Stanów Zjednoczonych jest dziś tematem numer jeden w amerykańskich mediach. Doniesienia zza oceanu na temat kondycji Donalda Trumpa zebrał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Noszą się pytania o jego stan zdrowia, nie ze strony polityków, lecz lekarzy. Pojawiają się pytania o obrzęki nóg, siniaki na dłoniach i o to, czy Biały Dom przekazuje prawdę na temat stanu zdrowia prezydenta. W dodatku tu już trzecia taka wizyta w Instytucie Wojskowym w ciągu 13 miesięcy. Sam Trump uważa, że jest w świetnej formie i jak mówi, ma doskonałe wyniki testów poznawczych i drwi ze swoich poprzedników. Jak waszym zdaniem poradziłby sobie Biden? Myślę, że mógłby nie odpowiedzieć poprawnie nawet na pierwsze pytanie. Zresztą Obama też poradziłby sobie słabo. Myślę, że obaj wypadliby bardzo słabo. O sobie i swoich testach mówi następująco. Jeden lekarz powiedział, to pierwszy raz, kiedy widzę, żeby ktoś odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania. To lekarz, który zawodowo zajmuje się takimi rzeczami, a ja zrobiłem ten test 3 razy. Problem polega jednak na tym, że część lekarzy spoza administracji twierdzi, że wokół stanu zdrowia prezydenta pojawia się coraz więcej pytań. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Drastycznie wzrosła liczba osób ewakuowanych w związku z fałszywymi alarmami o zagrożeniach w różnego rodzaju obiektach w Polsce. Ten wzrost, mimo rekomendacji policji o niskiej wiarygodności alarmów, jest kilkukrotny, mimo to, że liczba samych fałszywych zawiadomień pozostaje na tym samym poziomie, co w zeszłym roku. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zapoznał się z tymi danymi. Krzysztofie, o jakich liczbach mowa?
6: W przypadku fałszywych alarmów konkretne liczby muszą pozostać tajemnicą. Mogę natomiast powiedzieć, że w pierwszym kwartale tego roku ta liczba była mniej więcej czwartą częścią wszystkich zeszłorocznych fałszywych wezwań. Natomiast jeśli chodzi o ewakuację, w całym zeszłym roku administratorzy budynków, których dotyczyły alarmy, ewakuowali około 30 tysięcy osób. Natomiast od początku tego roku ta liczba wynosi już aż 66 tysięcy. Warto dodać, że każde zgłoszenie o zagrożeniu, a szczególnie zgłoszenia kaskadowe, są przekazywane do Centralnego Biura Śledczego Policji. Specjaliści z tej jednostki analizują te informacje, wydają swoją ocenę wiarygodności i przekazują administratorom. W przytłaczającej większości przypadków poziom wiarygodności określany jest jako niski.
2: A przed faktami sportowymi polecamy Wam kolejne fakty RMF FM. W nich usłyszycie niezwykłą historię pani Joanny. Jej determinacja i odwaga może być inspiracją dla innych kobiet.
7: Nawet przeżywając transplantację, co myślę, że jest pięknym wydarzeniem, to macierzyństwo jest dla mnie najważniejsze i najpiękniejsze.
2: Wracamy punktualnie o 22:00. Już teraz zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: A na fakty sportowe zaprasza Paweł Konieczny.
10: Zaczynamy od pierwszego półfinału Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia podejmuje Zastalę Zieloną Górę. Do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania 15 sekund. Przyjezdni prowadzą aż 50-33. Jan Urban ogłosił dziś skład kadry na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. W piłkarskiej reprezentacji Polski jest szansa na kilka debiutów. Powołania na najbliższe mecze towarzyskie otrzymali obrońcy Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Kasper Potulski. Selekcjoner Jan Urban szuka też nowych opcji w ataku. W gronie powołanych znaleźli się czołowy strzelec drugiej Bundesligi Mateusz Żukowski i Karol Czubak, który w barwach Motoru Lublin strzelił 18 bramek w Ekstraklasie.
11: To jest marzenie, cel każdego, kto zaczyna gdzieś na podwórku grać w piłkę.
12: Ja na to ciężko pracowałem ten sezon, gdzieś rok temu nikt o tym nie myślał, że taka osoba jak ja może być blisko reprezentacji, a dzięki temu sezonowi zapracowałem na to, że uda mi się tam pojechać, bo spełniłyby się praktycznie wszystkie moje marzenia piłkarskie, które powiedzmy są realnymi na ten moment. Wiadomo, mam jeszcze większe, ale największą dumą w życiu piłkarza jest reprezentować swój kraj.
10: Z Karolem Czubakiem rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański. W niedzielę we Wrocławiu Polacy zagrają z Ukrainą, a 3 czerwca w Warszawie z Nigerią. Nie zabrakło też powołań dla kapitana Roberta Lewandowskiego i wicekapitana Piotra Zielińskiego. Pełną listę powołanych mamy na rmf24.pl. Jeszcze krajowe rozgrywki. Mariusz Misiura pozostanie trenerem Wisły Płock w kolejnym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy. W kontrakcie 45-letniego szkoleniowca, który najpierw awansował z nawciarzami do najwyższej klasy rozgrywkowej, a w zakończonym w sobotę sezonie zajął w niej 8 miejsce, została aktywowana klauzula przedłużenia, poinformował klub.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Poblista Plus i kocham cię dla...
0: Słuchacie RMF Relax.

0: Zbliżane stopy. Efekt to wzrost zapytań o kredyty.
1: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
2: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Wam przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Tak jest, zapraszam. Zaczniemy od USA i projektu nowej ustawy obronnej. Dowiecie się, co nowe przepisy mówią o obecności amerykańskich wojsk w Europie. Śledzimy losy kapitana wycieczkowca, na którym wykryto hanta wirusa. Polak wrócił już do kraju. Posłuchajcie, co teraz go czeka. Polecamy też fakty sportowe RMF FM. W nich koszykarska Orlen Basket Liga. Przepisy promujące stałą obecność żołnierzy USA w Polsce zawiera nowy projekt ustawy o wydatkach na obronność USA. Opublikowany dziś 500-stronicowy dokument autorstwa szefa Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Mike'a Rogersa to wstępna propozycja corocznej ustawy autoryzującej wydatki obronne. Projekt mówi też o możliwym przesunięciu amerykańskich sił na wschodnią flankę NATO i zakłada nadzór Kongresu nad wycofaniem wojsk USA z Europy. Kapitan wycieczkowca, na którym wykryto ogniska hantawirusa, Jan Dobrogowski, rozpoczął kwarantannę w Polsce. Te informacje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym potwierdził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz razem z nami w Wieczornych Faktach. Dobry wieczór, Michale. Co wiemy o stanie zdrowia kapitana?
3: Dobry wieczór. Kapitan czuje się dobrze. Został sprowadzony do Polski przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej. Przeszedł już badania w Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Z kolei w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego wykonano czwarty, kolejny test na obecność hantawirusa. Wynik tego testu jest ujemny, a to oznacza brak zakażenia. Kapitan nie ma też żadnych objawów choroby i teraz będzie przechodził kwarantannę w Polsce. Ta kwarantanna musi potrwać zgodnie z procedurami do 21 czerwca. Dodatkowo nadzorem sanitarnym objęta jest czwórka obywateli Polski, którzy mogli mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca. Cała czwórka też czuje się dobrze. Służby sanitarne uspokajają, że w Polsce nie ma teraz ani jednej osoby zakażonej hantawirusem. Nie ma też gryzoni, które przenoszą typ wirusa, który pojawił się na statku, a w związku z tym zagrożenie epidemiologiczne w naszym kraju jest bliskie zera.
4: Fakty, opinie, komentarze.
2: Koalicja Obywatelska strzela we własne kolano. Tak opozycja ocenia powołanie Stanisława Kracika na komisarza Krakowa. Kracik to były wojewoda Małopolski z ramienia Platformy Obywatelskiej i zastępca Aleksandra Miszalskiego na stanowisku włodarza miasta. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, jak na tę nominację zareagowali politycy w Sejmie?
5: Politycy opozycji podkreślają, że mieszkańcy Krakowa pokazali czerwoną kartkę nie tylko Aleksandrowi Miszalskiemu, ale także jego administracji. Dlatego wybór Stanisława Kracika, czyli zastępcy prezydenta, to według Michała Nieznańskiego z Konfederacji brak szacunku wobec mieszkańców stolicy Małopolski.
6: No to jest trochę jak napluć wyborcom w Krakowie w twarz. No ale być może trzeba przez te 3 miesiące jeszcze jakoś posprzątać miasto, żeby nie wyszły jakieś brudy.
5: Z kolei politycy Koalicji Obywatelskiej podkreślają, że Stanisław Kracik to doświadczony samorządowiec i chodziło tylko o to, aby komisarzem został ktoś, kto zna krakowski ratusz.
7: Ważne jest, żeby w tym okresie przejściowym była taka płynność zachowana, jeśli chodzi o sprawowanie władzy, żeby wszystko odbyło się płynnie, żeby tutaj nie było żadnych problemów, jeśli chodzi o decyzje administracyjne.
5: Mówił mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Stanisław Kracik będzie zarządzał Krakowem do czasu wyboru nowego prezydenta.
2: A przed faktami sportowymi przypominamy, o 7:02 nasze poranne publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. W pierwszej z nich usłyszycie Piotra Salaka i pułkownika Andrzeja Derlatkę, byłego szefa agencji wywiadu, a w drugiej Tomasza Terlikowskiego i Paulinę Henik-Kloskę, minister klimatu. Wy także możecie dołączyć do zadawania pytań, a ułatwi wam to specjalny formularz dostępny na rmf24.pl. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Paweł Konieczny.
9: Zastal Zielona Góra zwycięża w pierwszym spotkaniu półfinałowym koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Pięciokrotni mistrzowie Polski pewnie pokonali na wyjeździe Arkę Gdynia 90-64. Jutro o 20:15 drugie spotkanie półfinałowe z udziałem dwóch ekip ze stolicy, Legii i Dzików. Jutro także, ale w Paryżu. Polskie tenisistki staną do walki w drugiej rundzie wielkosztomowego French Open. Iga Świątek zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek, Magdalinet z Łotyszką Jeleną Ostapienko, a Magdalena Fręch zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Jak przyznaje trener naszej zawodniczki Andrzej Kobierski, łodzianka ma plan do wykonania.
10: Zmieniamy ten styl gry na bardziej agresywny. Raczej skupiać się na swojej grze, żeby mocniej uderzać, żeby szybciej grać, szybciej akcje zamykać, bardziej agresywnie.
11: Dotąd na Roland Garros nie odnosiła aż tak wielkich sukcesów. Czy tym razem będzie lepiej?
10: Mam nadzieję. Wygląda z dnia na dzień coraz lepiej na korcie, więc mam nadzieję, że powinna tutaj zaskoczyć.
9: Z Andrzejem Kobierskim rozmawiał nasz korespondent w Paryżu Marek Gładysz.
12: Są weterani, ale i kilka nowych nazwisk. Jan Urban ogłosił dziś powołania na mecze z Ukrainą i Nigerią. Wśród 26 piłkarzy znalazł się Robert Lewandowski. Prawdopodobnie w spotkaniach towarzyskich w biało-czerwonych barwach pojawią się debiutanci.
13: Moje zdanie tylko się cieszyć, że selekcjoner szuka różnych rozwiązań, bo w czasie już eliminacji nie ma czasu na wielkie eksperymenty, jest grało punkty, a tego rodzaju pobyt na wspólnym zgrupowaniu pomoże selekcjonerowi, aby te wybory były po prostu trafne.
9: Mówił w Radiu RMF24 Maciej Stolarczyk, były reprezentant Polski. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Słabe opady deszczu tej nocy na północy, wschodzie, w centrum. Dość ciepło, 11 na Kaszubach, 16 w centrum i 17 na Podkarpaciu w nocy. Jutro na południu i na południowym wschodzie przelotne opady deszczu, ale tam możliwe też burze. 18 kresek na Podlasiu, 22 stopnie w centrum. Jutro najcieplej 25-26 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poblista Plus i urodziny, i muzyka, i religia w jednym.
0: Słuchacie RMF Relax.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: the stair.
1: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
2: Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty o 23, które przedstawia Katarzyna Podraza.
3: USA zapowiadają ograniczenie sprzętu wojskowego dla NATO. Posłuchajcie, o jakie dokładnie uzbrojenie chodzi i kiedy miałoby do tego dojść. Zabił 26-latkę i porwał dziecko. Krakowski Sąd Apelacyjny obniżył wymiar kary dla Ingebrigt AG. W faktach także inspirująca historia w Dniu Matki.
4: Dziękuję mojemu synowi za to, że on stworzył mnie mamą.
3: USA mają zamiar wycofać z Europy samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne w ramach programu ograniczania obecności amerykańskich sił na kontynencie. Szczegóły tych planów i termin ich realizacji nie są znane, podał portal Politico, powołując się na dyplomatów z Sojuszu Północnoatlantyckiego. O planach wycofania części sprzętu wojskowego poinformował w piątek na spotkaniu urzędników NATO za zamkniętymi drzwiami doradca Pentagonu Alexander Veles Green. Na razie nie wiadomo, jaki charakter miałyby mieć te działania, ani w jakim horyzoncie czasowym. Jednak Waszyngton zapewnił, że nie planuje zmian w programie odstraszania nuklearnego. Nie dożywocie, a 25 lat więzienia. Sąd apelacyjny w Krakowie obniżył karę dla Ingebrigt AG, oskarżonego o zabójstwo 26-letniej kobiety i porwanie ich córki. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, przypomnij okoliczności tej sprawy.
5: Do zabójstwa doszło w listopadzie 2022 roku. Ciało 26-letniej kobiety znalazł w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Kobieta zmarła w wyniku ran i wykrwawienia. Policja rozpoczęła pościg za Ingebrigtem G, a w sprawie 5-latki wydano Child Alert. Zatrzymano ich na autostradzie w Kopenhadze. W grudniu 2022 roku duński sąd zgodził się na ekstradycję Norwega do Polski. Apelację od wyroku pierwszej instancji złożyła obrona, która domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Prokuratura chciała utrzymania dożywocia. Proces odbywał się z wyłączeniem jawności. Dzisiejszy wyrok 25 lat więzienia dla Norwega jest prawomocny.
3: Orzekając jako sędzia przez 30 lat, nigdy nie byłem związany z polityką i nadal będę bronił politykom wpływu na sądownictwo, deklaruje Zbigniew Kapiński. Wyznaczony wczoraj przez prezydenta, pierwszy prezes Sądu Najwyższego zapowiedział kontynuowanie działań swojej poprzedniczki Małgorzaty Manowskiej. Oboje spotkali się dziś z pracownikami sądu. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Tomaszem Skorym. Tomku, jak doszło do przekazania urzędu?
6: Kończące urzędowanie Małgorzata Manowska na odchodnym przekazała swojemu następcy trzy podstawowe rady.
7: Szanować prawo i stosować je tak, jak ono zostało napisane, a nie tak, jak my je rozumiemy. Szanować ludzi, nawet tych najmniejszych, bo jak się przewrócisz na korytarzu, to nie inny prezes cię podniesie, tylko pracownik ci pomoże. I trzecie, nie czytaj komentarzy o sobie, po prostu nie rób tego, ja dzięki temu przetrwałam.
6: Przyjmując rady poprzedniczki, Zbigniew Kapiński podkreślał, że przede wszystkim zamierza dbać o niezależność sądu, zwłaszcza od polityki.
8: Będę kierował Sądem Najwyższym w taki sposób, żeby ta polityka tu nie miała wejść.
6: Mówił prezes Kapiński, jednocześnie jednak dodając, że w orzekaniu sędziowie od polityki nie uciekną.
9: Twoje pieniądze w faktach RMF FM.
3: Coraz więcej Polaków płaci wyższe podatki. W zeszłym roku prawie 2,5 miliona osób wpadło w drugi próg podatkowy i zapłaciło wyższą 32% stawkę. Tak wyliczył resort finansów. To o 500 000 osób więcej. Szczegóły rozliczeń za zeszły rok zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, ile deklaracji PIT spłynęło do fiskusa?
10: Około 25 milionów, z czego prawie 24 miliony to deklaracje elektroniczne.
11: Co nas bardzo cieszy i powtarzamy to jak mantrę, że do Urzędu Skarbowego przyjść tylko wówczas, kiedy naprawdę masz problem.
10: Mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda i widocznie Polacy tej rady posłuchali, może nawet za bardzo. 6 milionów cyfrowych deklaracji zostało złożonych automatycznie, bez żadnej ingerencji podatnika. Wśród nich z pewnością wiele przypadków, w których można było skorzystać z ulg podatkowych, a tego nie zrobiono. Podatki rzeczywiście zajmują nam coraz mniej czasu. 35% deklaracji cyfrowych zostało złożonych w ciągu 5 minut. Rekordziście zajęło to 4 sekundy.
3: Dostałam nowe życie i je pomnożyłam. Tak o roli mamy mówi w RMF FM pani Joanna, która urodziła syna po tym, jak sama przeszła przeszczep wątroby. Takie historie przedstawiamy wam dzisiaj w Faktach w Dniu Matki.
4: Macierzyństwo jest dla mnie spełnieniem marzeń. Nawet przeżywając transplantację, co myślę, że jest pięknym wydarzeniem, to macierzyństwo jest dla mnie najważniejsze i najpiękniejsze. Marzy mi się kolejne dziecko.
0: Jak pani czuje się w roli mamy?
4: Kiedyś nie wyobrażałam sobie siebie jako mamy, natomiast dziś dziękuję mojemu synowi za to, że on stworzył mnie mamą.
3: Z panią Joanną rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, a jeszcze więcej podobnych, niezwykłych historii mamy dla was na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, tu Radiowcy bez cenzury i kolejna historia dla dorosłych.
1: Słuchacie RMF Relax.

Rozmowy niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM. Zebrała je i przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Kraków już z komisarzem Stanisławem Kracikiem. Posłuchajcie, jak swoją porażkę w niedzielnym referendum komentuje Aleksander Miszalski.
3: Wielu rzeczy nie potrafiliśmy mieszkańcom wytłumaczyć skutecznie.
2: W faktach także trudna sytuacja mieszkańców poszkodowanych w pożarze Szeregowca w Przedsławiu pod Szczecinem. Mamy też informacje dla kierowców. Podamy aktualne ceny paliw. Stanisław Kracik, dotychczasowy wiceprezydent Krakowa, powołany na komisarza miasta. Taką decyzję podjął wczoraj premier Donald Tusk. Odwołany w niedzielnym referendum prezydent stolicy Małopolski powiedział, że 30% mieszkańców była niezadowolona z kierunku, w jakim zamierza Kraków. Wnioski są takie, że nie byliśmy im w stanie wytłumaczyć naszych racji, mówi Aleksander Miszalski.
3: Zawiodła komunikacja, począwszy od wprowadzenia strefy czystego transportu, przez wytłumaczenie krakowianom, skąd się wziął dług miasta i jak funkcjonują jego finanse, przez wytłumaczenie, że ludzie, o których byłem oskarżany, jakoby byli moimi koleśniami, w większości w ogóle nie pracują w magistracie i nie miałem żadnego wpływu na to, gdzie pracują. Wielu rzeczy nie potrafiliśmy mieszkańcom wytłumaczyć skutecznie.
2: Miszalski zapowiedział też, że zaangażuje się w kampanię w przedterminowych wyborach. Nadal nie wiadomo, kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów po wczorajszym nocnym pożarze Szeregowca w Przedsławiu pod Szczecinem. Jak podawaliśmy w faktach, ogień gasiło wczoraj ponad 40 strażaków. Lokatorom nic się nie stało, ale pożar objął 5 mieszkań. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Aż 3 mieszkania nie nadają się w ogóle do użytku. Taka jest ocena służb, które przeprowadziły wstępne oględziny Szeregowca. W pozostałych 2 lokalach te straty nie są aż tak duże, ale na razie o powrocie nie ma mowy. Jak przekazał mi Dariusz Szacht, rzecznik Straży Pożarnej, mieszkańcy tego budynku odmówili przeniesienia się do miejskich lokali zastępczych. Mówili, że skorzystają na razie z pomocy bliskich.
2: Zmotoryzowani dzisiaj bez zmian na stacjach paliw. Minister energii zatwierdził wczoraj maksymalne ceny. Litr benzyny 95 nadal ma kosztować 6 zł i 42 grosze, a olej napędowy 6 zł i 75 groszy. To górne limity. Stacje nie mogą przekraczać tych cen, ale mogą sprzedawać paliwa taniej. W faktach teraz Olsztyn. Poradnik dla dzieci, jak zachowywać się w niebezpiecznych sytuacjach, został zaprezentowany w tamtejszej szkole podstawowej numer 13. Książeczka przygotowana przez Urząd Wojewódzki niedługo trafi do wszystkich uczniów klas 1-3 w regionie.
5: Są wszystkie ważne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dziecka, tego, gdzie dzieci mogą się zgłosić, kiedy czują się zagrożone, jakie tematy powinny podjąć z dorosłymi wcześniej, póki są bezpieczne, żeby wiedzieć, jak się zachować na wypadek, jakiejś awarii, na wypadek jakiegoś nietypowego zachowania dorosłych ludzi.
6: Wszystko w przyjaznej formie. Są ilustracje, widziałem.
5: Są ilustracje, ale są również zagadki, są takie specjalne wierszyki, które tłumaczą to wszystko, więc naprawdę w bardzo przystępny sposób i aktywizujący dzieci.
2: Z dyrektorką olsztyńskiej podstawówki Małgorzatą Siergiej rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
7: Sport w faktach RMF FM.
2: W piłkarskiej reprezentacji Polski jest szansa na kilka debiutów. Powołania na najbliższe mecze towarzyskie otrzymali obrońcy Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Kasper Potulski. Selekcjoner Jan Urban szuka też nowych opcji w ataku. W gronie powołanych znaleźli się czołowy strzelec drugiej Bundesligi Mateusz Żukowski i Karol Czubak, który w barwach Motoru Lublin strzelił 18 bramek w Ekstraklasie.
8: To jest marzenie, cel każdego, kto zaczyna gdzieś na podwórku grać w piłkę.
9: Ja na to ciężko pracowałem ten sezon. Gdzieś rok temu nikt o tym nie myślał, że taka osoba jak ja może być blisko reprezentacji, a dzięki temu sezonowi zapracowałem na to, że uda mi się tam pojechać, bo spełniłyby się praktycznie wszystkie moje marzenia piłkarskie, które powiedzmy są realnymi na ten moment. Wiadomo, mam jeszcze większe, ale największą dumą w życiu piłkarza jest reprezentować swój kraj.
2: Z Karolem Czubakiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. W niedzielę we Wrocławiu Polacy zagrają z Ukrainą, a 3 czerwca w Warszawie z Nigerią. Nie zabrakło też powołań dla kapitana Roberta Lewandowskiego i wicekapitana Piotra Zielińskiego. Pełną listę powołanych mamy na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: I wystartowali. Dobranocka w RMF FM, wydanie środowe. Tak, to już...

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek o 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Hoffman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Które przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Polska i Wielka Brytania zacieśnią współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Dziś uroczyste podpisanie traktatu. Po Krakowie czas na Rzeszów. W stolicy Podkarpacia rusza procedura w sprawie referendum nad odwołaniem prezydenta miasta. A na koniec faktów gratka dla fanów filmu Top Gun. Na aukcję trafiły oryginalne rekwizyty z planu filmowego. Traktat między Polską i Wielką Brytanią, który ma zostać dziś podpisany, to największy od pokolenia krok naprzód w naszych relacjach w zakresie obrony i bezpieczeństwa, oświadczył brytyjski premier. Keir Starmer, cytowany w komunikacie Downing Street, ocenił, że Londyn i Warszawa już teraz są bliskimi sojusznikami, ale wyzwania, przed którymi stoi obecnie Europa, wymagają jeszcze silniejszego partnerstwa. Szef polskiego rządu Donald Tusk podkreśla, że nasz kraj zabiegał o rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju w czasie pokoju, tak by zapobiec ewentualnym zagrożeniom, ale nie tylko.
3: Dotyczy to także na przykład bezpieczeństwa zdrowotnego, to jest istotny fragment tego traktatu, cyberbezpieczeństwa, no choćby w kontekście ostatnich wydarzeń cyberbezpieczeństwo staje się problemem dnia codziennego także wielu obywateli i tutaj także istotna część tego traktatu jest temu poświęcona.
2: Traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony szefowie rządów polskiego i brytyjskiego mają podpisać dziś o 13 pod Londynem. Tymczasem wczoraj ministrowie obrony Polski i Kanady podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w ramach programu SAFE. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział sprzedaż polskich dronów, podkreślając, że to najlepszy polski sprzęt, który trafi na kanadyjski rynek. Prezydent jest otwarty na dyskusję o uregulowaniu prawnego statusu osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co jest związkiem partnerskim, deklaruje Paweł Szefernaker. Szef gabinetu Karola Nawrockiego uczestniczył wczoraj w posiedzeniu Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, która przyjęła projekty ustaw dotyczące statusu osoby najbliższej. Chodzi o dwie propozycje zmian w prawie.
4: Ta pierwsza ustawa, mająca taki charakter statusowy, wprowadza de facto do polskiego porządku prawnego nową instytucję związku partnerskiego, regulując jego zawarcie, rozwiązanie oraz podstawowe relacje majątkowe między stronami. Drugi projekt, który jest znacznie szerszy, o którym mniej mowa w przestrzeni publicznej, jest de facto systemowo istotniejszy, ponieważ obejmuje on zmiany w ponad 200 ustawach i polega na wprowadzeniu partnera jako kategorii funkcjonalnie odpowiadającej małżonkowi w całym systemie prawa.
2: Argumentował szef gabinetu prezydenta. Oba projekty przyjęte wczoraj przez komisję trafią teraz do Sejmu na drugie czytanie. W Rzeszowie rusza procedura w sprawie referendum nad odwołaniem prezydenta miasta. Radni złożyli dwa wnioski w tej sprawie. Kto konkretnie chce odwołania Konrada Fiołka? O tym reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Jeden wniosek złożył były konkurent Fiołka w wyborach na prezydenta, radny Jacek Strojny.
6: Głównym powodem jest utrata zaufania do tego, co pan prezydent mówi.
5: Drugi wniosek złożyli radni Prawa i Sprawiedliwości.
7: Rzeszów jest bardzo zadłużony. To zadłużenie nie maleje, a rośnie.
5: Wyjaśnia Krystyna Wróblewska, szefowa klubu PiS. Nie ma powodów do referendum, odpowiada prezydent.
8: Miasto dynamicznie, ekonomicznie się rozwija, wygrywa we wszystkich rankingach, gdzie żyje się najlepiej.
5: Oba wnioski podpisała wymagana liczba 7 radnych, ale na końcu opozycja będzie potrzebowała 15 głosów i dlatego liczy na rozłam w gronie stronników prezydenta.
9: Te fakty robią wrażenie.
2: Na koniec faktów gratka dla fanów filmu Top Gun. Na aukcję trafił hełm lotniczy wykonany specjalnie dla Vala Kilmera od twórcy roli Icemana, głównego rywala Mavericka, granego przez Toma Cruise'a. Kask ozdobiony jest pseudonimem bohatera oraz niebieskimi błyskawicami. Razem z tym cennym filmowym artefaktem wylicytować można także oryginalną maskę tlenową. To dopiero gratka dla kolekcjonerów. O drugiej usłyszycie nowe fakty RMF FM. Zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A u nas gratka dla kolekcjonerów wspomnień. Mam naszykowane utwory, które poruszą.
0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
10: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
11: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
12: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
13: Michał Zieliński,
14: Bogdan Zalewski,
15: Marcin Jędrych
16: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

kimkolwiek jest, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Witam.
2: Czas na fakty RMF FM punktualnie o drugiej. Posłuchajcie.
1: Zapraszam.
3: We wtorek 232 starcia na ukraińsko-rosyjskim froncie. Te fakty zaczniemy od informacji przekazanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wybrany przez premiera komisarz zarządzający Krakowem na swojej pierwszej konferencji zadeklarował sumienne wykonywanie obowiązków. TOPR zakończył ogłaszanie komunikatu lawinowego w Tatrach na ten sezon. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że przez cały wtorek na froncie doszło do 232 starć bojowych. Rosyjskie siły przeprowadziły 53 naloty, zrzuciły 186 bomb oraz użyły ponad 4,5 tysiąca dronów. Najcięższe walki trwały na kierunku pokrowskim, gdzie odnotowano 34 rosyjskie ataki. Intensywne działania bojowe prowadzono również w rejonach Konstantynówki, Hulajpola i Łymanu. Polska jako jedyne państwo członkowskie Unii Europejskiej dotrzymała słowa składającego skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę z Mercosurem, twierdzi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Przypomniał, że wcześniej złożenie takiego pisma zapowiedziała m.in. Francja. Co to znaczy, że Polska jako jedyna złożyła skargę na Mercosur? To wyjaśni nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
4: Fakt, że żaden inny kraj poza Polską nie zdecydował się na formalną ścieżkę prawną, raczej osłabia pozycję negocjacyjną Warszawy. Oznacza to, że nawet kraje takie jak Francja, Węgry, Austria czy Irlandia, które głosowały przeciw umowie z Mercosurem, tak jak Polska, nie zgłaszają obecnie wątpliwości. Jak ustaliłam, państwa Unii mają jednak czas do 20 lipca, żeby ewentualnie przyłączyć się do polskiej skargi. Byłoby to wsparcie jednak o wiele słabsze niż indywidualna skarga. Oznaczałoby, że kraj się przyłącza, ale nie atakuje samodzielnie decyzji Komisji i Rady, żądając jej unieważnienia. Państwa Unii mogą dołączyć się także przeciwko Polsce po stronie Komisji Europejskiej i Rady Unii.
3: Stanisław Kracik oficjalnie rozpoczął pracę jako komisarz zarządzający Krakowem. Decyzję o jego powołaniu podjął premier. Podczas pierwszej konferencji prasowej Kracik podkreślił, że zamierza sumiennie wykonywać swoje obowiązki, porównując się do rzemieślnika. Funkcję komisarza będzie pełnił do czasu wyboru nowego prezydenta miasta, co może nastąpić nawet w drugiej połowie września.
5: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami, ale dzięki temu, że jest nieodwołana Rada Miasta, ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, jak również przygotowywanie się do budżetu 2027.
3: Stanisław Kracik oświadczył też, że absolutnie nie zamierza startować w wyborach prezydenckich w Krakowie.
6: Lepiej posłuchaj tych faktów.
3: TOPR zakończył sezon ogłaszania komunikatów lawinowych w Tatrach. Ratownicy przypominają jednak, że na szlakach wciąż mogą występować zagrożenia związane z zimowymi warunkami.
7: Jeszcze w Tatrach jest śnieg. Tak, ten śnieg szybko nie zginie po zimie, ale nie ma zagrożenia lawinowego. Śnieg jest zmrożony, twardy. Gdzieniegdzie przy wysokiej temperaturze zdarzają się sytuacje, że ze stromych ścian wytapiane są kamienie, skały. I tutaj prosimy turystów o ostrożność. Apelujemy również do turystów o to, aby bardzo wysoko w Tatrach, jak będą poruszali się po śniegu, żeby zabrali ze sobą raki, czekan, kask. Ten sprzęt nadal jest potrzebny.
3: Apelował ratownik dyżurny TOPR-u Andrzej Marasek. Jestem coraz mocniejszą mamą, tak przyznaje w RMF FM pani Katarzyna, mama Zosi, która niedawno przeszła przez przeszczep serca. Takie historie prezentowaliśmy wam wczoraj w Faktach w Dniu Matki.
8: Zosia teraz jest pełna wigoru, pełna życia, pełna energii.
9: Pamięta pani ten moment, gdy dowiedziała się pani, że będzie przeszczep?
8: Tak, i wtedy uczucia były mieszane, bo z jednej strony to było wielkie szczęście, bo wiedziałam, że w ten sposób